Słuchasz Radia Złote Przeboje. Witam.

0: jeśli chodzi o tego pana i tego drugiego pana, czyli o Słoneczną Brygadę Radia Złote Przeboje, to oni już nie śpią, oni tak. już zaczynają dzień od informacji, że już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata, bo na razie chyba, jest Hiszpania. A my witamy w składzie Piotr Jaworski, Tomek
1: Dziurkiewicz.
0: Dzień dobry, spoglądamy na zegary, a na zegarach 6.
2: No i jeszcze rzut oka na kalendarz, dzisiaj 20 lipca i to jest poniedziałek, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Są ranni po przejściu nad Polską burz. Dziś pogoda już spokojniejsza. Hiszpanie zostali piłkarskimi mistrzami świata. Wygrali z Argentyną. Wojna na Bliskim Wschodzie znów podnosi w Polsce ceny paliw, zwłaszcza diesla. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śląskie, lubelskie i małopolskie. W tych województwach była po południu i wieczorem najtrudniejsza sytuacja związana z burzami. Alerty obowiązywały niemal w całej Polsce. Straż pożarna odnotowała ponad 1500 zgłoszeń. W Targanicach na Podbeskidziu drzewo spadło na bryczkę. 5 osób zostało poszkodowanych. W Bielsku-Białej konar runął na autobus. Drzewo upadło też na jadący samochód. Nikomu nic się nie stało. W Białej Podlaskiej było około 200 podtopień. WOPR-owcy poinformowali o 2 łodziach, które się przewróciły na Jeziorze Żywieckim. Piłkarska reprezentacja Hiszpanii zdobyła Mistrzostwo Świata. W finale pokonała po dogrywce Argentynę 1-0. Gola zdobył w 106 minucie Ferran Torres. Obrońcy tytułu Argentyńczycy przez podstawowe 90 minut nie oddali ani jednego strzału na bramkę Hiszpanów, a ostatnie pół godziny grali w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Enzo Fernandeza. Finał rozegrano na stadionie East Rutherford pod Nowym Jorkiem. W sobotę mecz o trzecie miejsce. Anglia wygrała z Francją. Po szalonym meczu było 6-4. A następne Mistrzostwa Świata za 4 lata w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Po upalnym piątku i sobocie oraz burzowej niedzieli nad Polskę nadciąga ochłodzenie. W wielu miejscach kraju temperatura nie przekroczy dziś 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Niespokojnie może być jeszcze w północnej części kraju, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.
4: Miejscami, zwłaszcza na północy kraju, występować będą przelotne opady deszczu oraz burze z gradem i opadami deszczu i z porywami wiatru do około 65 km na godzinę. Największa szansa na utworzenie się burz będzie w pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię.
3: Do końca tygodnia temperatury będą mniej więcej na poziomie 20 stopni. Kolejne ocieplenie w weekend. Będzie drożej na stacjach paliw. Jak wskazują eksperci biura Reflex, w zaczynającym się właśnie tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30. Już w ostatnich dniach, jak podliczyła Urszula Cieślak z biura Reflex,
5: ceny benzyny notujemy podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze. Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio.
3: Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. Teraz o polityce węgierskiej. Tamtejszy nowy rząd pracuje nad reformą konstytucji. Premier Węgier Peter Modzior oświadczył, że poparłby obniżenie wieku uprawniającego do głosowania z 18 do 16 lat. Szef węgierskiego rządu określił, że dzisiejsi nastolatkowie posiadają wystarczającą wiedzę, by współdecydować o przyszłości kraju. Polscy siatkarze wygrali w Chicago z USA 3-0 swój ostatni mecz fazy zasadniczej Ligi Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicza już wcześniej zapewnili sobie awans do turnieju finałowego. Na fazę zasadniczą zakończyli na drugim miejscu, ustąpili tylko niepokonanej Japonii. Impreza finałowa zacznie się w Chinach 29 lipca.
6: Złote przeboje w drodze.
0: Jeśli ruszycie w stronę Bielska-Białej i Beskidu Żywieckiego, to uważajcie na drodze S1 między Mysłowicami a Tychami. Na drogowców traficie w dwóch miejscach. Kolejne utrudnienia spotkacie kawałek za Czechowicami.
2: Cała masa utrudnień też na południe od Rzeszowa. Tam trwa budowa ekspresówki S19. Jadąc na Krosno i dalej do granicy ze Słowacją, musicie bardzo uważać na znaki i ograniczenia.

0: Pogoda.
1: Północna połowa Polski dzisiaj z przelotnymi opadami deszczu, ale i przejaśnieniami. Południowa będzie przez cały dzień sucha i pogodna.
2: Nad morzem i wzdłuż zachodniej granicy dzisiaj około 18 stopni, od Katowic przez Kraków, Rzeszów, po Lublin i Białystok do 23.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Jeśli macie oczęta niewyspane, to prawdopodobnie do późnych godzin nocnych śpiewaliście Yo sol, espanol, espanol, espanol.
2: Za chwilę sprawdzimy, kto już nie śpi, a kto na urlopie i może sobie wyłączyć budzik. To my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje, witamy. No i zapraszamy na ten wspólny poniedziałkowy poranek i finałowe odliczanie trwa do urlopu, do wakacji. Do czego tam chcecie? Do piątku, chociażby. Bądźmy razem, jest 5 minut po 6:00.

0: No i po co było jechać do tej Chorwacji na wakacje, jak można odpalić radio Złote Przeboje? Jest prawie tak samo. Krawczyk i Bregowicz wspólnie, to my, Słoneczna Brygada, 12 minut po godzinie 6. Zaczynamy 30 tydzień roku, poniedziałek 20 lipca. No i czas zajrzeć do kalendarza.
1: Dzisiaj obchodzimy, uwaga, Dzień Lizaka oraz Światowy Dzień Szachów. Z kolei 90 lat temu równo w greckiej Olimpii po raz pierwszy zapalono pochodnie z ogniem olimpijskim.
0: No i tutaj trzeba wtrącić, dodać, że pobudka po weekendzie o tej porze jest co najmniej tak samo trudna jak zdobycie olimpijskiego złota. A czy państwu, słuchaczom kochanym, się udało? Dajcie znać, zaczynamy apel poranny poniedziałkowy, wakacyjny. Dzwońcie pod numer 22 44 i 30. Czekamy na wasze wyspane albo wręcz przeciwnie poranne głosy. Jest 13 minut po godzinie 6. No i gramy Spice Girls.

0: kwintesencja brzmienia lat 80. Jermaine Jackson, Pia Zadora w radiu Złote Przeboje, rok 1984. Nawet po zakończonym mundialu było widać wiecznie żywą modę na lata 80. Na przykład zwycięska Hiszpania miała takie dresy z tak zwanej gniecionki z dużymi kolorowymi paskami. Pamiętajcie, my 80. i 90. w radiu Złote Przeboje kochamy zawsze.
1: Tak jest. No i właśnie dlatego sięgniemy po 90. i za chwilę, za kilka minut zagramy elektryczne gitary. Piosenka Człowiek z liściem. Człowiek z liściem. Tak mi przyszło do głowy, że polscy piłkarze wybiegając na Morawę powinni sobie zielony listek na plecach przyklejać. Ale co tam, będziemy narzekać. Lepiej bądźmy razem i grajmy sobie i uśmiechajmy się szeroko.
2: Autopromocja. Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie? Być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
3: Autopromocja.

0: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
1: Wsiadł do autobusu człowiek z liściem

0: I wiosłujemy, bo to zespół z Norwegii. Aha, w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Dzień dobry, mówimy wam w poniedziałkowy poranek, 6:32 na zegarach. Jakie to szczęście, że to nie Polska wygrała mundial, bo byśmy mocno byli niewyspani w poniedziałek. A tak zaczynamy nowy tydzień rzeźko i z uśmiechem na twarzy. Idziemy do roboty i sprawdzamy, czy nie śpicie tak jak my. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: No, witam was serdecznie, pozdrawiam waszą stację, was wszystkich. Dzwonię z Hiszpanii, z Alicante. No, codziennie jesteście ze mną, także to już parę super ładnych lat.
2: No i słuchacz, chcieliśmy tutaj powiedzieć, dzwonił z Hiszpanii i ani słowa o meczu i my to szanujemy, szanujemy tak, bo gdyby dzwonił z Polski, a nie słowa o naszych, to byłoby nienormalne. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest telefon dla spóźnionek na apel poranny, a gramy Desiree Les, Voyage, czyli ruszamy w piękną, cudowną muzyczną podróż. Za 27 minut będzie się mała.

0: Kopel Amore jak kostka mlecznej czekolady, kawałek od szerować to jest dzielić się, więc zadzwońcie do znajomych i powiedzcie, że nikt tak nie gra na lato jak my, czyli Radio Złote Przeboje. Budzimy poniedziałek i naprawdę jest okej, za 19 minut będzie 7.
1: I dzielimy się od rana z wami, w ogóle nie trzymamy dla siebie, tylko dzielimy się z wami największymi przebojami z lat 80-tych, 90-tych, Electric Light Orchestra, za chwilę Marek Grechuta, także bądźcie blisko Radia Złote Przeboje. We'll be right back.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obrzyj się na parę chwil,

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Chcemy zacząć od tego, że już za 4 lata wiadomo, Polska będzie mistrzem świata, bo na razie jest Hiszpania, ale tak. Słuchajcie, zastanawiamy się od samego rana, co by się musiało stać, żebyśmy my zostali mistrzami świata.
2: Musi woda w Wiśle wyschnąć, a nasi muszą zjeść beczkę soli i wagon kaszy. Co jeszcze? Macie jakieś pomysły, co się musi stać, żeby Polska została mistrzem świata? No to dzwońcie pod 224430 albo napiszcie poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy za najlepszy pomysł, wyślemy komuś z was złotą kawę Słonecznej Brygady. Co się prędzej stanie, niż my Polacy wygramy mundial, poza tym, że oczywiście piekło zamarznie. 224430.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

Słoneczna brygada już nie śpi. Słoneczna brygada zaczyna dzień od przebojów, przy których nóżka chodzi. Everything I Do zagrała Anne Wisborne, a my za chwilę przeniesiemy się do studia wiadomości, gdyż już zbliża się powoli siódma.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
2: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.
2: W kalendarzu mamy dzisiaj 20 lipca i to jest poniedziałek, punktualnie 7. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: To są newsy na 7. Ewelina Walczak, zapraszam. Hiszpania wraca na mundialowy tron. Po 16 latach przerwy piłkarska reprezentacja znów zdobywa Mistrzostwo Świata. W wielkim finale Hiszpanie pozbawili marzeń broniącą tytuł Argentynę, wygrywając 1-0 po dogrywce. Lepsze pieniądze dla lekarzy, orzeczników w ZUS-ie. Medycy mogą teraz liczyć na pensję od 14 do nawet 20 tysięcy złotych brutto. Właśnie weszły w życie nowe przepisy. Wyższe stawki obejmą także pielęgniarki i fizjoterapeutów. A za nami Dni Tarnobrzega. Wydarzenie przyciągnęło nad jezioro prawdziwe tłumy, mówi starosta tarnobrzeski Paweł Bartoszek.
4: Wspaniała impreza organizowana wspólnie przez miasto Tarnobrzeg i przez powiat tarnobrzeski. Jesteśmy taką jedną całością i tu naprawdę można świetnie spędzić czas. Jest co zobaczyć.
3: Gwiazdami sobotniego wieczoru byli Tymek i Smolasty.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Mistrzostwo świata dla Hiszpanii. W finale mundialu zespół Luisa de la Fuente pokonał podogrywcy Argentynę 1-0. Obrońcy tytułu atakowali rzadko. Przez cały mecz nie oddali żadnego celnego strzału. Ale dobrze się bronili. Hiszpania przełamała ten opór dopiero w 106 minucie, a gola na wagę tytułu strzelił Ferran Torres. Włoch Kimian Melli umocnił się na pozycji lidera Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoski kierowca Mercedesa wygrał na torze Spa-Francorchamps wyścig o Grand Prix Belgii. 10. rundę sezonu. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Północna połowa Polski dzisiaj z przelotnymi opadami deszczu, ale i przejaśnieniami. Południowa będzie przez cały dzień sucha i pogodna.
2: Nad morzem i wzdłuż zachodniej granicy dzisiaj około 18 stopni. Od Katowic przez Kraków, Rzeszów, po Lublin i Białystok do 23.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
1: To my. Dzień dobry wam mówimy w poniedziałkowy poranek. Po siódmej podamy instrukcję, jak jeszcze dzisiaj o poranku bez wysiłku i bardzo szybko się wzbogacić. O tysiaka w zabawie zabierz złote na wakacje.
2: Po siódmej też nasze pogodowe 3 po 3. Dzisiaj będzie tak, Dubaj, polski Dubaj i prawie Dubaj. I żeby nie było za dobrze, to nie zaśpiewa nam teraz Shake in Stevens, tylko dr Alban. 3 minuty po godzinie 7. Kłaniamy się, witamy i uśmiechamy szeroko, mimo poniedziałku.

0: na wakacje.
1: Może w łódce podczas rejsu mazurskimi jeziorami albo podczas porannego joggingu nad bałtycką plażą, a może na szczycie Giewontu, gdzie złote przeboje brzmią latem najlepiej i dlaczego? To jest nasze pytanie do was. Odpowiedzcie na to pytanie ciekawie, śmiesznie, niebanalnie, a zagracie o fajną kasę.
2: Tysiaka, 1000 złotych polskich. W naszej zabawie zgarnęły już przesympatyczne panie Natalia ze Szczecina, Jadzia z Siemianowic Śląskich oraz Kasia z Katowic.
1: Wygrywasz, Kasia, 300 i 100, to jest razem 1000 złotych.
3: Zrobiliście mi dzień.
2: No i tak to się robi. Wy też możecie wygrać 1000 złotych polskich. Wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl i zgłoście się do zabawy Zabierz Złote na Wakacje. Kolejny finał i kolejny tysiączek. Do zdobycia już dzisiaj o 9:30. Zapraszamy.
0: Zabierz Złote na Wakacje.

0: Brother Louie, Mother Talking, kiedy świat tańczył w dyskotekach do tego przeboju. Litr benzyny kosztował w Polsce około 60 zł, a my narzekamy na te dzisiejsze 7 z groszami. No ale to był rok 1986. Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje w poniedziałkowy poranek 19 po 7.
1: No a propos tej benzyny, to w naszym cyklu 3 po 3 o pogodzie, już za 10 minut zajrzymy tam, gdzie mieszkają szejki te prawdziwe, ale też tam, gdzie raki zimują, to możemy wam obiecać, a wcześniej zagramy oddział zamknięty i Ronana Keatinga, więc bądźcie z nami, to my, Słoneczna Brygada.

0: 3 po 3 o pogodzie.
1: W tym wakacyjnym cyklu w Radiu Złote Przeboje sprawdzamy 3 miejscówki na raz, bo jest szansa, że w którejś was zastaniemy. Dzisiaj będzie na bogato. Zaczynamy od Dubaju. Niby luksusowo, ale lekko nie jest.
2: No tak, dzisiaj 39 stopni w cieniu, a na niebie trochę chmur. Jutro będzie stopień mniej, a chmur tyle samo. Woda w tamtejszym morzu ma 30 stopni, czyli raczej słabo chłodzi.
1: No niestety. No to teraz miejscowość nazwana polskim Dubajem, czyli nadmorski Jarosław. Jarosławiec. Dzisiaj przelotny deszcz i 17 stopni, jutro słońce będzie nieco śmielsze i całe 19 w cieniu. A kurtki puchowe w miejscowym handlu właśnie się kończą.
2: Co do temperatury wody w Bałtyku, zgodności nie ma. Dzieci twierdzą, że ciepła, dorośli, że lodowata, a ona ma w Jarosławcu 18,5 stopnia z tendencją rosnącą, ale gdzieś za tydzień.
1: Tak, i tak. I ostatnia miejscówka na bogato to Płock. Ropy tam też dostatek. Temperatura powietrza to dzisiaj 19 stopni, jutro 18, pełne słońce. Można sobie co najwyżej wyobrazić.
2: A waha w Płocku ciągle powyżej 7 zł za litr.
0: 3 po 3 o pogodzie.

0: W Radiu Złote Przeboje gramy na to, jak na lato słuchaliśmy najlepszego zespołu świata, czyli Savage Garden. Tak przynajmniej na ich temat wypowiedział się w 97 DJ Bobo. Można się z DJ Bobo zgadzać albo nie, ale piosenki Savage Garden przyjemnie płyną z głośnika do dzisiaj.
1: No i to była muzyczna podróż na Księżyc i z powrotem. A my za chwilę będziemy wstrząśnięci i niezmieszani, jak pan, który nazywa się Shakin' Stevens. I to on zabierze nas w podróż śladami rock'n'rolla. Bądźcie blisko.
2: Autopromocja.
3: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już dziś po 9:00.
2: Autopromocja.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Wiadomo, że już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata. Bo na razie to jest Hiszpania, chcieliśmy przypomnieć od wczoraj. Ale co się musi stać, żebyśmy zostali tymi mistrzami świata? Prędzej piekło zamarznie i prędzej nam kaktus, o tutaj wyrośnie. A co poza tym? 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Cały czas pytacie o mundial. A siatkarze wygrywają mecz za meczem. Wspomnijcie o tym chociaż raz.
3: No to właśnie wspomnieliśmy, a teraz wracamy do piłki kopanej. To co musimy zrobić, żeby wygrać mundial?
4: No cóż by Polska mogła zrobić, żeby wygrać Mistrzostwa Świata? Wywołać szybko wojnę z Argentyną i się szybko poddać.
1: Co musi się stać, żeby Polska została mistrzem świata? Macie jeszcze jakieś pomysły? 22, 4, 4, 3, 0 i poranek małpa złoteprzeboje.pl.
3: Zapraszamy, dzwońcie, piszcie za najlepszy pomysł. Wyślemy komuś z was złotą kawę Słonecznej Brygady. Co się prędzej stanie, niż wygramy mundial? 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

Dziury Mateo coś już przebąkuje, że niewykluczone, że ten lipiec będzie o wiele zimniejszy niż przeciętny w ostatnich latach, a to był wyjątkowo zimny maj, przebój Manamu w Radiu Złote Przeboje, a za moment zajrzymy do studia wiadomości Radia Złote Przeboje, gdyż powoli zbliża się ósma.

0: Mamy punktualnie godzinę 8. W kalendarzu jest 20 lipca i to jest kolejny wakacyjny poniedziałek. Zapraszamy Was teraz na wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: To są newsy na 8. Ewelina Walczak, zapraszam. Ponad 1500 interwencji strażaków po nocnych burzach. Służby miały pełne ręce pracy, głównie na Śląsku, Lubelszczyźnie i w Małopolsce, mówi rzecznik tamtejszych strażaków, kapitan Hubert Ciepły.
2: W województwie małopolskim ponad 600 interwencji straży pożarnej. Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew oraz udrażnianiu zablokowanych dróg.
1: Dziś burze mogą wystąpić tylko na północy. Z kolei jutro rząd zajmie się zmianami w ochronie zdrowia. W planach jest wprowadzenie jawności umów z NFZ oraz limitu zarobków dla lekarzy. Maksymalnie 240 zł brutto za godzinę. I przenosimy się na sportowy parkiet. Polscy siatkarze kończą zasadniczą fazę Ligi Narodów na drugim miejscu. Na koniec zmagań pokonali USA 3-0 i zagrają w turnieju finałowym.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Północna połowa Polski dzisiaj z przelotnymi opadami deszczu, ale też przejaśnieniami. Południowa połowa przez cały dzień będzie sucha i pogodna.
2: Na termometrach tylko 18 nad morzem i wzdłuż zachodniej granicy. Najcieplej do 23 stopni Celsjusza w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry, witamy w wakacyjny poniedziałek. Po ósmej w naszym wakacyjnym programie pojawi się plażowy kot flagowy, gdyż kolor ma znaczenie. Na przykład wakacyjny brąz na klacie.
2: No tak, po ósmej też najnowsze wiadomości na temat bitwy pod Grunwaldem, gdyż ona nieustająco trwa i trwa mać. Tu Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Witamy po mundialu w poniedziałkowy poranek. 2 minuty po ósmej gramy kombi.

0: Człowiek, to żyje w jakiejś bajce, chciałoby się powiedzieć. Słuchamy sobie Aleksji. Jest 9 minut po godzinie 8. Czas płynie nam z radiem Złote Przeboje i wydaje nam się, że na plaży to wystarczy znaleźć miejsce pod parawan i wystawić ciało do słońca i będzie git. Otóż, proszę Państwa, nie.
1: Nie. Na plaży należy też znać flagowy kod sygnałowy, którego używają ratownicy. Otóż, uwaga, skupcie się. Biała flaga oznacza, że ratownik czuwa, a kąpiel będzie bezpieczna. Czerwona flaga to jest zakaz kąpieli, a fioletowa oznacza, że można się kąpać, ale w wodzie znajdują się niebezpieczne organizmy, na przykład meduzy.
0: Albo i gorsze, najgroźniejszym organizmem na polskim wybrzeżu jest rekin biznesu, proszę Państwa, czyli człowiek, który sprzedaje kukurydzę, albo jagodzianki dwusmakowe, jagodowo-prestiżowe. No tak. To jest Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje, program niepoważny jak pogoda nad Bałtykiem, a to jest Robbie Williams, który wczoraj śpiewał na zakończenie mundialu.

0: Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Pet Shop Boys śpiewali Go West, czyli na zachód. No a wszyscy z pokolenia wychowanego na seksmisji wiedzą, że tylko na wschód, bo tam musi być jakaś cywilizacja.
1: Tak jest, tak jest. To my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje, 17 minut po godzinie 8. No niby poniedziałek, ale wakacyjny, proszę Państwa. Płynie w nas gorąca krew nieustająco, w przeciwieństwie do gorącego powietrza nad polskie wybrzeże Bałtyku. Polecamy się, bądźcie blisko.
2: Autopromocja.
3: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
2: Autopromocja.

0: out and we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Touch me on the box, it says Mr. Rowe.
1: Mamy lato, dzwońcie.
2: Jak wiadomo, już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata, bo na razie jest Hiszpania tym mistrzem świata, ale co się musi stać, żebyśmy my, Polacy, zostali mistrzami świata, wygrali mundial? Mieliście wiele do powiedzenia na ten temat i czas na podsumowanie.
3: Wywołać szybko wojnę z Argentyną i się szybko poddać.
4: Prędzej dwie niedziele się palmowe zejdą do kupy.
5: Żeby Polska została mistrzem świata, musiałby się obudzić rycerz z Giewontu.
6: Pięknie, pięknie. Złotą kawę wysyłamy właśnie za ten ostatni telefon, bo przy okazji skończą się kolejki do wejścia na Giewont. Dziękujemy, gratulujemy. A jutro, kochani, jest wolne okienko w kalendarzu świąt nietypowych, więc każdy będzie mógł zaproponować jakieś nowe święto od siebie.
1: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato zagrał przebój Whitney Houston z roku 1985. I teraz uwaga, średnia temperatura powietrza w Polsce w lipcu 1985 wynosiła około 16 stopni i cały miesiąc lało. Czy to nas chociaż trochę pociesza? Trochę tak.
1: Oczywiście, trochę tak. Pocieszamy tych, którzy w tym tygodniu są nad polskim Bałtykiem. W przyszłym tygodniu pogoda będzie naprawdę wymarzona i piękna. I piękna to my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje, i donosimy, że za kilka minut pojawi się ten, który zapewne świętował całą noc zwycięstwo swoich piłkarzy, Enrique Iglesias, prosto z Hiszpanii w Radiu Złote Przeboje.

0: Co za wokal, co za pieprzyk na policzku. Enrique Iglesias, boski hiszpański z tytułem Mistrza Świata w piłce nożnej. Oczywiście za 12 minut godzina 9. To jest Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. A u nas w Polsce niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę bitwy pod Grunwaldem, 616. Przypominamy, jakże ten czas leci. No słuchajcie, ja słyszałem w wiadomościach, mówili, że na miejscu podczas rekonstrukcji serwowali danie o nazwie Krzyżackie Ścierwo z Grilla.
1: Ale my chcemy wrócić jeszcze do wydarzeń historycznych. Podobno w 1410 rycerze, którzy mieli się bić pod Grunwaldem, pytali miejscowych, czy to pole jest dobre na bitwę i miejscowi mieszkańcy odpowiedzieli, że tak, że można na nim polegać. A teraz pan Gerard Presgirvik i Leroy Dimont w Radiu Złote Przeboje z pozdrowieniami dla kibiców reprezentacji Francji, która podobnie jak Polska nie wygrała w tym roku mundialu, ale wiadomo, już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata. Gramy za 11:09.

Fame, Oscarowy przebój, Arin Cara w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Niespełna 5 minut zostało do 9:00. Za chwilę zajrzymy do wakacyjnego studia wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już dziś po 9:00.
0: Autopromocja.
2: 20 lipca mamy w kalendarzu i to jest poniedziałek, jest punktualnie godzina 9:00, a w Radiu Złote Przeboje mamy dla Was wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Nie przegrali żadnego meczu, stracili tylko jednego gola. W finale nie pozwolili przeciwnikowi na oddanie choćby jednego celnego strzału. Hiszpania całkowicie zasłużenie wygrała piłkarskie Mistrzostwa Świata. W finale w Nowym Jorku pokonała Argentynę 1-0, dopiero po dogrywce, po golu Ferrana Torresa w 106 minucie. 3-0 z Bułgarią, 3-0 z Brazylią, 3-1 z Francją i 3-0 z USA. Polscy siatkarze z przytupem zakończyli zasadniczą rundę Ligi Narodów. Nasz zespół wygrał w Chicago wszystkie mecze i do ćwierćfinału awansował z drugiego miejsca. W nim Polacy zagrają z Ukrainą. Turniej finałowy w Ningbo rozpocznie się w połowie przyszłego tygodnia.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Do końca poniedziałku może przelotnie padać w północnej połowie Polski. Na południu przez cały dzień sucho i dużo pogodnego nieba, ale upałów to się raczej nie spodziewajmy.
2: No nie, nad morzem i wzdłuż zachodniej granicy dzisiaj około 18 stopni Celsjusza. Od Katowic przez Kraków, Rzeszów, po Lublin i Białystok do 23.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Muzyczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
1: To my, mówimy wam dzień dobry, w poniedziałkowy poranek po dziewiątej. Ktoś chętny zagra o 1000 złotych polskich w zabawie Zabierz Złote na wakacje, a jak nam dać znać, że się jest tym chętnym?
2: No trzeba wejść na stronę złoteprzeboje.pl, znaleźć zakładkę konkursu i niebanalnie odpowiedzieć na zadane tam pytanie. No to czekamy i gramy absolutnie niezapomnianą Bonnie Tyler. 3 minuty po godzinie 9, 20 lipca, poniedziałek, ale wakacje.

0: To my, Słoneczna Brygada, prawie do nieba. Zabrali nas w radiu Złote Przyboje Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny. Co znaczy to prawie? To mniej więcej jest tak samo, jak to, że nasi na mundialu nie przegrali ani jednego meczu, gdyż ich tam nie było. No i prawie się cieszymy.
1: Prawie. A za chwilę będzie piosenka, która pochodzi z miejsca, w którym słowo prawie nie występuje. Wakacje są zupełnie idealne. Temperatura jest totalnie wystarczająca, a może fantastycznie ciepłe. Z gorących Karaibów już sami słyszycie w tle kawałek Boba Marleya w stylu reggae. Iron Lion Zion. No i gramy w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Prawie 10 po 9.

0: złote na wakacje.
1: Tak się nazywa nasza wakacyjna zabawa, w której w każdy poniedziałek możecie wygrać 1000 złotych polskich, ale najpierw trzeba się zgłosić na złoteprzeboje.pl i tak zrobiła słuchaczka Julita Złowicza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Julito, droga, już teraz mamy dla ciebie

0: za to, że się słyszymy, tak po prostu. Stówkę na dzień dobry, na powitanie oraz ręcznik plażowy Radia Złote Przeboje. Ale dosłownie za chwilę możesz wygrać równego tysiaka. Czy grasz o pełną kwotę?
1: Dokładnie, gram.
2: Definitywnie ostatecznie, zaznaczyć, że grasz. No dobra, tak to jest. Skoro grasz, to przed tobą trzy pytania. Będziemy płacić po 300 zł za każdą poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 5 sekund. Będziemy grać do pierwszego błędu, który mamy nadzieję, że się nie przydarzy. Tak. Czy jest wszystko jasne, czy możemy zaczynać?
1: Możemy zaczynać.
0: No to uwaga, uwaga. Pytanie pierwsze. Sylwia Wiśniewska czy Marta Wiśniewska, zwana Mandaryną? Która z tych wokalistek była żoną Michała Wiśniewskiego?
1: Marta Wiśniewska.
0: Zwana Mandaryną, no, tak jest. No to stówka plus 3 i mamy 400. Jedziemy dalej. Pytanie drugie dla ciebie. Czy Krzysztof Krawczyk występował w zespole Kombi?
1: Nie.
0: Nie, no pewnie, że nie. No to już 400 plus 700 zł już masz na koncie. Ojej, ojej, ojej. I ostatnie pytanie. Który zespół wykonuje piosenkę Na jednej z dzikich plaż? Czy jest to Mysłowic czy Rotary?
1: Mysłowic.
2: A i tutaj cię mamy. Słuchaj,
0: tu cię mamy, tak.
2: Powiemy tak. Pół internetu uważasz, że Na jednej z dzikich plaż to jest piosenka Mysłowic, a nawet uważają, że to jest piosenka pod tytułem Lubiła tańczyć, ale to jest zespół Rotary, ale Julita z Złowicza. Policzmy twoją wygraną. Miałaś stówę na początku, dwie poprawne odpowiedzi, czyli wygrywasz 700 zł na wakacyjne przyjemności. Brawo dla ciebie. I jeszcze limitowany, ekskluzywny ręcznik plażowy dokładamy na pamiątkę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dobrze jest? Dobrze?
1: Bardzo dobrze.
0: No i super, i dokładnie o to chodziło. Dziękujemy ci pięknie. Kochani, cały czas możecie zgłaszać się do tej zabawy na złoteprzeboje.pl, a kolejny finał i kolejny tysiak do zgarnięcia za tydzień o 9.30.
3: Zabierz złote na wakacje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu poszukamy sposobu na rodzinne spędzenie wakacji.
1: Podpowiemy, co zrobić, by dzieci nie spędziły całych wakacji z telefonem w dłoni.
2: Doradzimy, jak latem zachęcić najmłodszych do czytania i pisania.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: To był przebój roku 2001, czyli ćwierć wieku temu. Na wakacjach się bawiliśmy przy Mła Lolita Alize. A my gramy na to jak na lato, w nowym dniu, w nowym tygodniu. No i powoli poniedziałkowy program poranny wakacyjny się kończy. Dziękujemy.
1: Dziękujemy. Tomek Felkiewicz, Piotr Jaworski. Spotykamy się jutro o 6 rano. Bądźcie z nami, a teraz oddajemy was w ręce Tomka Brela, który będzie prowadził w kierunku południa i w kierunku lepszej pogody podobno.
2: Podobno, czyli wy się udajecie na tak zwaną przerwę na nawodnienie, tak?
1: tak, ale doliczymy oczywiście do długości meczu.
2: Dobrze, będziemy to sprawdzać. No to zaczynamy w takim razie.
1: No i gramy z Andrzejem.

Zawsze mówię, że nasze dyżurne hasło, czyli największe przeboje lat 80. i 90. zobowiązuje. To Radio Złote Przeboje, za chwilę wiadomości, no a potem sprawdzimy, co szykuje pogoda na następny wakacyjny tydzień.

0: 10 już prawie, poniedziałkowe przedpołudnie przed nami, za chwilę co nieco o pogodzie, a teraz czas na sprawdzone wiadomości.
1: Fiesta w Hiszpanii. Hiszpanie piłkarskimi mistrzami świata. Przed ukraińską ambasadą odbył się protest przeciw agresji wobec Ukraińców. Dar Młodzieży kończy postój w Bostonie. W sierpniu wróci do Gdyni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Hiszpania świętuje, jej piłkarska reprezentacja zdobyła Mistrzostwo Świata. W finale mundialu wygrała z Argentyną 1-0. Zaraz po ostatnim gwizdku w Nowym Jorku zaczęło się świętowanie. Nie da się tego opisać. To coś pozaziemskiego. Ponad światem to niesamowite. O mój Boże, ale jestem szczęśliwy. Nie macie pojęcia. Hiszpania, jej tiki-taka. Mój Boże, to piękne. Hiszpanie byli niewątpliwie dużo lepsi w finale, choć wygrali dopiero w dogrywce. W 106 minucie gola strzelił Ferran Torres. Argentyna zawiodła. Tylko się broniła i brutalnie faulowała. Niewidoczny w finale był Leo Messi. Argentyńskie media przyznają, Hiszpania była lepsza, ale mimo porażki dziękują swojej drużynie, szczególnie Leo Messiemu, dla którego był to prawdopodobnie ostatni mundial. Na następnym będzie mieć 43 lata. Argentyna nie miała paliwa. Ostatni taniec Messiego zakończył się łzami, pisze dziennik Clarín. Dziękujemy, Leo, sprawiłeś nam już ogromną radość. To z kolei dziennik La Nación. W Warszawie przed ambasadą Ukrainy odbył się wczoraj protest przeciw przemocy wobec Ukraińców i ludzi innych narodowości. Uczestnicy protestu pod hasłem Sąsiad sąsiadowi sąsiadem przynieśli flagi Polski i Ukrainy. Zapewniali też o swojej solidarności wobec Ukraińców.
2: Obok mnie stoi mój syn. Nie chcę, żeby musiał żyć w strachu. Niedługo się ożeni, będzie miał dzieci, moje wnuki. Nie chcę, żeby oni też żyły w strachu. Bo strach nigdy nie zatrzymuje się na jednej grupie. Zaczyna zatruwać całe społeczeństwo. Chcę Polskę, w której sąsiad sąsiadowi nie jest przeszkodą, tylko sąsiadem.
1: Widzimy rosnącą w Polsce falę antyukraińskich nastrojów, mówili uczestnicy demonstracji. Policja rozbiła gang zajmujący się bezprawną windykacją długów. Czterej mężczyźni działali z pozoru legalnie, ale faktycznie wymuszali spłaty wierzytelności, uporczywie nękali swoje ofiary i grozili ich rodzinom. Zostali już tymczasowo aresztowani. Śledztwo prowadzi prokuratura w Częstochowie. Wszystkie wagony towarowe, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce, zostały już odholowane. To umożliwiło rozpoczęcie prac przy naprawie torowiska, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
3: Dopiero po tym, jak tory zostaną naprawione, a trzeba zaznaczyć, że w dwóch miejscach są poważnie uszkodzone, będziemy mogli wprowadzić maszynę od strony piwnicznej.
1: Chodzi o specjalistyczny dźwig szynowy, który wyciągnie wagony z rzeki Poprad. Ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz – Krynica Zdrój jest nadal wstrzymany. Kursują za to autobusy zastępcze. Fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży kończy postój w Bostonie. Rusza w kierunku Wielkiej Brytanii. To ostatni etap amerykańskiej wyprawy jednostki, podczas której żaglowiec reprezentował Polskę w obchodach 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Kapitan przekonuje, że kondycja załogi jest dobra i że wszelkie problemy techniczne zostały rozwiązane. Do macierzystego portu w Gdyni Dar Młodzieży powinien wpłynąć 24 sierpnia.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dzisiaj na przeważającym obszarze mogą pojawić się przelotne opady deszczu, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Może zagrzmieć w okolicach Białegostoku i Szczecina. Od upałów raczej odpoczniemy. Na termometrach dzisiaj od 17 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich przez 20 w centrum do 23 na południu. No, wygląda na to, że nie tylko od upałów odpoczniemy, ale odpoczniemy też od piłki nożnej. Tak przy okazji to poczytamy dzisiaj na pewno, co w tak zwanych internetach znaleźć można. A propos ostatniego meczu i tego, co działo się w przerwie. Zaczynamy poniedziałkowe przedpołudnie, za chwilę Andrzej Zaucha, pojawi się też R.E.M. No a teraz z jednej strony artysta jednego przeboju, a z drugiej strony bardzo utalentowany muzyk, Ever David.

Andrzej Zaucha w Radiu Złote Przeboje. Niezmiennie nam się ta piosenka podoba. To był koniec lat 80. Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Na pewno dzisiaj słów o piłce nożnej, jakżeby inaczej. Na pewno będziemy też podpatrywać gwiazdy na wakacjach. Trochę w poszukiwaniu natchnienia, no bo czasu na znalezienie fajnej, jak to mawiają, destynacji. Jeżeli jeszcze jej nie wymyśliliśmy, no to jest coraz mniej. No a teraz zespół, którego nazwa pochodzi od jednej z was snu i to tej najfajniejszej, kiedy śnią nam się różne ciekawe rzeczy.

Pięknie, Ville Valo i Natalia Avellone w Radiu Złote Przeboje Summer Wine. Natalia Avellone, czyli tak naprawdę Natalia Siwek, polsko-niemiecka aktorka, piosenkarka i modelka. Poniedziałkowe przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje, no pewnie w wielu miejscach zamiast pracować dyskutujemy o wczorajszym meczu i w ogóle o ostatnich mistrzostwach. Swoją drogą ciekawe, czy najbardziej dyskusyjna nowość, czyli de facto podział meczu piłkarskiego nie na dwie połowy, a na cztery kwarty przyjmie się na stałe. Większości osób podoba się to średnio, tym bardziej, że na pewno w przerwie na nawodnienie najmniej chodzi o nawodnienie.

0: to promocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
0: Autopromocja.

To jest piosenka, która swego czasu dzierżyła zaszczytny tytuł najczęściej granej piosenki w historii Radia Police i Every Breath You Take. Sam Sting bardzo się cieszy, że nie dość, że utwór jest grany często, to jeszcze inni artyści po niego sięgają. Jak przyznał w jednym z wywiadów, dzięki tej tak pięknie miała być trasa koncertowa jubileuszowa z okazji 30-lecia. No i fani będą się musieli niestety obejść smakiem. Mel C.

0: To już prawie 11 tu Radio Złote Przyboje, 20 lipca w kalendarzu, poniedziałkowe przedpołudnie przed nami. Czas na sprawdzone wiadomości.
1: Ropa najdroższa od dawna, a to podnosi ceny paliw. Sanepid zwiększył liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach. Polska utrzymała 36. miejsce w najnowszym piłkarskim rankingu FIFA, a liderem nowi mistrzowie świata – Hiszpanie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny paliw na stacjach wyraźnie wzrosły, a będą jeszcze rosnąć. Ropa na światowych rynkach jest najdroższa od miesiąca. Z powodu wymiany ciosów między USA a Iranem baryłka Brent kosztuje dzisiaj $90. To zapewne nie koniec, mówi analityk portalu ePetrol Jacek Bogucki.
2: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
1: W obliczu takich możliwych wzrostów na giełdach ceny paliw na poziomie 8 zł za litr są już na horyzoncie. Sanepid zwiększa liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach, szczególnie w lokalach sezonowych. Najczęstsze nieprawidłowości dotyczą higieny i złego postępowania z żywnością, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
3: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem, tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
1: W przypadku zauważenia nieprawidłowości możemy zgłaszać je za pośrednictwem aplikacji mObywatel albo w portalu eSanepid. Prorosyjski patostreamer z Trójmiasta Paweł N. stanął dziś przed sądem. W Gdańsku zaczął się proces. Paweł N. odpowie za 14 przestępstw skierowanych głównie przeciwko imigrantom i uchodźcom z Ukrainy. Chodzi m.in. o zniszczenie zabytku, zniszczenie flagi państwowej, naruszenie nietykalności osobistej, nie tylko, mówi prokurator Agnieszka Kotłowska.
4: Jak również działania związane ze znieważeniem na tle narodowościowym i też stosowania przemocy na tym tle.
1: Równolegle toczy się przeciwko niemu śledztwo w sprawie przemocy wobec żony. Z tego powodu mężczyzna został aresztowany. Poznańska policja prowadzi śledztwo w sprawie 60-letniego mężczyzny, który został pobity po tym, gdy stanął w obronie chłopca z Ukrainy. Policjanci przesłuchali już świadków. Dzisiaj dostaną zapis z monitoringu z tramwaju, gdzie doszło do pobicia. Rozkwit firm związanych ze sztuczną inteligencją. Każdego dnia w Polsce powstają 34 takie firmy. W samym tylko pierwszym półroczu liczba tego typu biznesów wzrosła o 6 tysięcy, czyli o prawie połowę. Pisze dziś o tym Dziennik Rzeczpospolita. Wielka Brytania będzie mieć nowego premiera. Zostanie nim dzisiaj Andy Burnham, dotychczasowy burmistrz Manchesteru. Prosto z Wielkiej Brytanii, Tomasz Orchowski.
5: Król Północy, jak nazywany jest Burnham, zostanie 59. premierem Zjednoczonego Królestwa i 7. w ciągu zaledwie 10 lat. Około południa polskiego czasu odchodzący szef rządu Keir Starmer wygłosi pożegnalne przemówienie na Downing Street i uda się do pałacu Buckingham, by złożyć rezygnację na ręce króla. Niedługo później pojawi się tam Burnham, by uzyskać od monarchy formalną zgodę na utworzenie rządu. Wczesnym popołudniem wygłosi przemówienie na Downing Street. Ma też zobowiązać się do zapewnienia większej politycznej stabilności.
1: Jeszcze sport. Polska utrzymała 36. miejsce w najnowszym rankingu piłkarskim FIFA. Jesteśmy wyżej niż nasi rywale w nadchodzącej Lidze Narodów. Szwecja, Rumunia i Bośnia i Hercegowina. Nowym liderem została Hiszpania. Zepchnęła na drugie miejsce Argentynę, a więc wszystko się zgadza. Nowy mistrz świata wyprzedził ustępującego.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dzisiaj w większości miejsc mogą pojawić się niestety przelotne opady deszczu, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Może zagrzmieć w okolicach Białegostoku czy też Szczecina. Od upałów raczej odpoczniemy. Na termometrach dzisiaj od 17 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich przez 20 w centrum do 23 na południu. No, temperatury takie sobie, dlatego teraz udamy się w miejsce, gdzie dzisiaj po południu będzie przyjemne 30 stopni, o deszczu można zapomnieć i gdzie jest najdłuższa plaża na świecie. Brazylia, Samba de Janeiro i zespół Bellini, który wcale z Brazylii nie pochodzi. Ale rytmy jak najbardziej brazylijskie.

0: Various Monks i maj, najpiękniejszy miesiąc. No pamiętam, jak to z Robertem Jansonem z zespołu Various Monks rozmawialiśmy nie o maju, a o wakacjach. No i okazało się, że Robert Jansson właśnie na wakacjach zakochał się po raz pierwszy. To było mnóstwo lat temu, to był obóz w Niemieckiej Republice Demokratycznej.
1: I mieliśmy wspólnie wartę nocą.
2: Pamiętam, jak miała nawet na imię Katrin, więc wszystko się zgadza.
0: No, takich rzeczy się nie zapomina, prawda? A skoro już tematy wakacyjne nam się pojawiają, to teraz będzie Lato w mieście, czyli Summer in the City. Joe Cocker.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
0: Autopromocja.

0: Pięknie, Lutrysia Magnielno w Radiu Złote Przeboje. Poniedziałkowe przedpołudnie, no tymczasem obiecałem, że sprawdzę, jak wam dzisiaj poszło w naszej zabawie Zabierz Złote na Wakacje. W zabawie, w której można podreperować wakacyjny budżet. No i proszę bardzo, wygląda na to, że mamy kolejny sukces.
1: Julita z Złowicza, policzmy twoją wygraną. Miałaś stówę na początku, dwie poprawne odpowiedzi, czyli wygrywasz 700 zł na wakacyjne przyjemności. Brawo dla ciebie.
0: Moi drodzy, zapraszam w tej sprawie na nasze strony internetowe, na złoteprzeboje.pl. Tam możecie do zabawy dołączyć. Elektryczne gitary to już za kilka minut, no a teraz kraina muzycznej łagodności, czyli Richard Marx.

To jest bez wątpienia najsłynniejsza Alicja świata, czyli ta z piosenki zespołu Smokey. Jak 99% piosenek, które są pisane na świecie, to kolejna piosenka o miłości. I jak to zwykle bywa, o miłości nieodwzajemnionej, a nawet niewyznanej. No bo tak, jakiś czas temu próbowałem się zorientować, o co chodzi w tym utworze, no i wygląda to mniej więcej tak. Główny bohater dowiaduje się od swojej sąsiadki, Sally, że inna ich sąsiadka, Alice, postanawia się wyprowadzić. No i dla niego to koniec świata, bo od ćwierć wieku podkochiwał się w Alice, chociaż nigdy jej tego nie powiedział. W nim z kolei od 25 lat podkochuje się Sally. Bardzo to skomplikowane, prawda? Dlatego teraz na szczęście będzie zdecydowanie prościej. Alcazar w Radiu Złote Przeboje.

Andy Grant w Radiu Złote Przeboje. Zaglądałem do jego biografii, no i znalazłem rzecz niezwykłą. Andy Grant jest być może jedynym artystą na świecie, który pozwał obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Rzecz działa się 6 lat temu. Donald Trump w swojej kampanii użył wtedy bez pytania o zgodę jednego z przebojów Andy'ego Granta. Była ugoda, ale jakie za tą ugodą poszły pieniądze, no tego nie wiadomo.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
0: Złapać oddech, zwolnić tempo.
2: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
3: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków.
2: Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.
4: I tak oto poniedziałkowe przedpołudnie zamieniło nam się w poniedziałkowe popołudnie. 20 lipca w kalendarzu. Czas na sprawdzone wiadomości.
5: Kolejny dzień z burzami, tym razem głównie na północy kraju. W Poznaniu poszukiwania sprawców pobicia mężczyzny, który bronił nastolatka z Ukrainy. Zajrzymy też do piłkarskiego rankingu FIFA. Po mundialu są pewne zmiany. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Uwaga na burze na północy kraju. Właśnie zaczęły obowiązywać alerty pierwszego stopnia w trzech regionach. Chodzi o Pomorze, Pomorze Zachodnie i większość województwa warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia są w większości powiatów ważne do nocy. Wyładowaniom będą towarzyszyły silne podmuchy wiatru do 70 km na godzinę. Możliwe też ulewy, a miejscami także grad. Przypomnę, że tylko wczoraj Straż Pożarna zanotowała ponad 1600 zgłoszeń w związku z frontem burzowym. Najwięcej interwencji strażacy podjęli w województwach małopolskim, śląskim i lubelskim.
6: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu zablokowanych dróg.
5: Mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. W Kanadzie z kolei wciąż ponad 5 tysięcy strażaków walczy z pożarami lasów. Wspiera ich prawie 300 samolotów gaśniczych, helikopterów i samolotów prowadzących ewakuację. To jeden z najbardziej intensywnych sezonów pożarów lasów w historii Kanady, napisał premier tego kraju. Podkreślił, że warunki są trudne ze względu na falę upałów i niski poziom opadów. Jak podała agencja The Canadian Press, w całej Kanadzie jest obecnie prawie 1000 pożarów lasów. Policja w Poznaniu szuka sprawców pobicia 60-latka, który stanął w obronie pochodzącego z Ukrainy nastolatka. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring z przystanku tramwajowego, na którym doszło w piątek do tego ataku. Wcześniej niewielka grupka mężczyzn zaczepiała nastolatka w komunikacji miejskiej, a 60-latek próbował ich uspokoić. Awantura przeniosła się na ulicę Kurpińskiego, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
7: Napastnicy stali się agresywni. Jeden z tych mężczyzn zaatakował 60-latka, uderzył go kilkakrotnie w twarz, a także uderzył kilkakrotnie z kolana. Ten mężczyzna upadł, jakaś kobieta rozdzieliła tych mężczyzn.
5: Sprawcy uciekli, a starszy mężczyzna trafił do szpitala. Tuż po ataku cierpiał na zaniki pamięci. Na komisariat zgłosił się wraz z żoną dopiero następnego dnia w sobotę. Ważne dla korzystających ze stołecznego metra. Stacja Wawrzyszew została tymczasowo wyłączona z funkcjonowania. Na tory wpadł bowiem pusty wózek dziecięcy. Na miejscu wciąż mogą pracować strażacy, a pociągi kursują tylko na odcinku Kabaty-Słodowiec. Nasza piłkarska reprezentacja utrzymała 36. lokatę w rankingu FIFA. Pozycję lidera odzyskała Hiszpania po finałowym zwycięstwie w mundialu nad Argentyną 1-0, która z kolei, przypomnę, do tej pory prowadziła w rankingu, a która, Argentyna dla przypomnienia, właśnie spadła na drugie miejsce. Podium zamyka Francja, która przegrała walkę o trzecie miejsce w mundialu z Anglią, a sama Anglia zajmuje w rankingu FIFA obecnie czwarte miejsce.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Dzisiaj w większości miejsc mogą pojawić się przelotne opady deszczu, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Może zagrzmieć w okolicach Białegostoku czy też Szczecina. Od upałów odpoczywamy na termometrach od 17 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich przez 20 w centrum do 23 na południu. No to teraz jeszcze prognoza muzyczna. Za kilka minut Beach Boys i Kokomo. A teraz zespół Bon Jovi w Radiu Złote Przeboje. Tak swoją drogą to chyba najlepszą reklamą trasy koncertowej zespołu Bon Jovi. Wcale nie były plakaty, nie były reklamy, a po prostu przerwa na wodę w czasie meczu. Ten właśnie utwór rozbrzmiewał w czasie przerwy. No tak się łączy przyjemne z pożytecznym.

Beach Boys i Kokomo w Radiu Złote Przeboje to z filmu Cocktail, czyli z filmu, w którym przed laty pojawił się młodziutki Tom Cruise. No, równie młodo wyglądający Tom Cruise miał wczoraj swoje 5 minut, tuż przed meczem Argentyna-Hiszpania. Tymczasem niektórzy zastanawiają się, o co chodziło organizatorom tak zwanego halftime show. No bo kiedy na jednej scenie pojawia się Madonna i Mapety, no to pewnie niektórzy zaczęli się zastanawiać, jakiż to pomysł przyświeca organizatorom. No, tak czy owak, za oceanem podobno się podobało.

0: To zespół AHA w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Artur Gadowski i Ona jest ze snu. W trakcie kręcenia teledysku do tej piosenki Ona jest ze snu, Artur Gadowski urwał się z planu, a że teledysk był kręcony za oceanem, no to Artur Gadowski przyznał, że to były dla niego wakacje życia.
1: Zobaczyłem taką Amerykę jak z filmu, pustynię Joshua i Tamę Hoovera, Las Vegas, takie rzeczy, no wyprawa niesamowita.
0: Tyle Artur Gadowski o swoich wakacjach w Ameryce, no dlatego ja teraz z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że w Ameryce nie byłem, ale znam kogoś, kto był.

To zespół Kombi w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, jak to jakiś czas temu rozmawialiśmy na tematy wakacyjne i okazało się, że owszem, przed laty zdarzyło im się kilka razy pojechać wspólnie na wakacje Grzegorzowi Skawińskiemu i Waldemarowi Tkaczykowi, ale Grzegorz Skawiński przyznał, że od pewnego czasu wychodzi z założenia, że jednak trzeba od siebie od czasu do czasu odpocząć. No, skoro już o wakacyjnych przygodach Grzegorza Skawińskiego mowa, to po godzinie 13 Grzegorz Skawiński opowie jeszcze jedną niezwykłą historię. Ale to po 13. Za niespełna kwadrans wiadomości na pewno też zerkniemy do prognoz. Hello.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze słoneczną brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja.
2: To już prawie 13, to Radio Złote Przeboje w kalendarzu 20 lipca. Za chwilę zerkniemy do prognoz, teraz posłuchajmy wiadomości.
3: Za chwilę o ważnych zmianach w programie Czyste Powietrze. Potem wakacje w gorącej i słonecznej Grecji pod znakiem suszy. Będzie też najlepsza orkiestra marszowa na świecie, rodem z Tczewa. Marcin Krzemiński. Łatwiej i więcej pieniędzy. Od dziś zmiany w programie Czyste Powietrze. To odpowiedź na coraz mniejsze zainteresowanie Polaków i spadającą liczbę składanych wniosków. I tak zasada 3 lat odchodzi do lamusa. O dofinansowanie będą mogli starać się właściciele domów, którzy nabyli nieruchomość już rok temu. Co ważne, będą mogli ubiegać się o wyższe dofinansowanie niż do tej pory. Mówi Robert Gajda, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
4: O 10% podnosimy kwoty choćby na stolarkę okienną, drzwiową, jak również na usługi ocieplenia budynków.
3: Dodatkowo uczestnicy programu będą mieli o 2 miesiące więcej czasu na przeprowadzenie remontów objętych zaliczką. Odroczony do 21 września proces patostreamera Pawła N. To z powodu rezygnacji obrońcy oskarżonego. Adwokat powołał się na utratę zaufania do klienta. Proces 44-latka miał ruszyć dziś przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Patostreamer jest oskarżony o 14 przestępstw, w tym uszkodzenie zabytku oraz nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Grozi mu do 8 lat więzienia. Dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Olsztyna. Po kilkudniowej przerwie można już korzystać z obu kąpielisk przy plaży miejskiej nad jeziorem Ukiel. W ostatnich dniach obowiązywał tam zakaz kąpieli z powodu zakwitu sinic. Został dziś odwołany przez sanepid. Tymczasem wakacje w Grecji pod znakiem suszy. Popularne wśród turystów wyspy mają coraz większy problem z dostępem do wody. Polscy turyści wybierający się tam na urlop mogą spotkać się z ograniczeniami, a w skrajnych przypadkach nawet z pustymi kranami. Szymon Kępka.
5: Najtrudniejsza sytuacja jest teraz na wyspie Astypalea, to między Rodos a Santorini na Morzu Egejskim. Tam woda jest racjonowana turystom w butelkach. Trudna sytuacja dotyczy również popularnych kierunków wakacyjnych, jak Mykonos i Santorini. Co ma zrobić polski turysta, jeśli w czasie wakacji w greckim hotelu nie ma wody? Odpowiada ekspert do spraw turystyki Marek Kamiński.
6: Karta frankfurcka mówi, że z tytułu na przykład poszczególnych elementów niezgodności jest ileś procent, które klient może żądać rekompensaty. No i woda, oczywiście brak wody jest też w sposób znaczny ujęta. Procentowa odszkodowawczość i tutaj oczywiście klient ma prawo z tego żądać, wręcz pismo, reklamację.
5: Alert dotyczący braku w dostawach wody dotyczy 7 greckich wysp.
3: Problemy z dostępnością słodkiej wody w kurortach dotyczą także m.in. wysp kanaryjskich, Ibizy, Borneo i bałtyckiej Gotlandii. Polska ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie. Harcerska orkiestra Dęta z Tczewa przywiozła z Meksyku tytuł Mistrza Świata w kategorii Concert Open.
7: Pierwsze miejsce na takich mistrzostwach to jest ogromny szok, no i szczęście.
8: Graliśmy 3 utwory, Rosroy, Neptun na Wiśle i The Incredibles.
3: Mówią tczewscy artyści, ich orkiestra była też druga w konkursie Parad, a Jakub Librecht został okrzyknięty najlepszym trębaczem mistrzostw.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Dzisiaj najładniej na południowym wschodzie, tu sporo słońca i bez opadów. Gdzie indziej, no niestety, mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Może zagrzmieć w okolicach Białegostoku czy też Szczecina. Od upałów odpoczywamy. Na termometrach dzisiaj od 17 stopni na północnym zachodzie, około 20 w centrum, do 23 na południu. No, pytanie, czy wierzyć w prognozy długoterminowe, które mówią, że sierpień ma być ładny? Zobaczymy, zobaczymy. Teraz zespół Lady Punk. Skoro o wakacjach mowa, to Jan Warsewicz podobno kocha Włochy, z kolei Janusz Panasewicz woli jednak w Polskę. Tak przy okazji, co może spotkać gwiazdę na wakacjach? Jak się przekonacie za kilka minut? Rzeczy naprawdę niezwykłe.

0: Fantastyczny Nick Kershaw, który koncertuje do dzisiaj, co nas bardzo cieszy, że gwiazdy lat 80. są wciąż w doskonałej formie. W doskonałej formie jest również Grzegorz Skawiński. No właśnie, obiecałem, że Grzegorz Skawiński opowie historię, która kiedyś mu się przydarzyła na wakacjach. Rzecz działa się na Odludziu. No, przynajmniej miało być to Odludzie.
1: Bardzo lubiłem jeździć do miejscowości Juszki. Wyszedłem sobie tam z tego domku letniskowego nad jeziorem w tych Juszkach. Wyszedłem sobie gdzieś na spacer, gdzieś tam po lesie i wydawało mi się, że jestem sam. Natomiast po chwili wyłoniła się grupa harcerzy z krzaku, gdzieś wyleźli z prośbą autograf. I tu kurtyna.
0: Nikt nie powiedział, że życie gwiazd jest łatwe, prawda? Nelly Furtado, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Z jednej strony Maria Montel ma na swoim koncie 9 płyt, ale znamy ją chyba tylko z tej jednej piosenki, która swego czasu była tak popularna, że doczekała się nawet wersji w języku mandaryńskim. Poniedziałkowe popołudnie, no tymczasem u nas w Radiu Złote Przeboje o poranku działy się rzeczy absolutnie fantastyczne. Jak wam poszło w zabawie? Zabierz złote na wakacje? No kolejny sukces.
1: Julita z Złowicza, policzmy twoją wygraną. Miałaś 100 na początku, 2 poprawne odpowiedzi, czyli wygrywasz 700 złotych na wakacje. Wakacyjne przyjemności. Brawo dla ciebie.
0: Jak można podreperować wakacyjny budżet? No nic prostszego. Zapraszam w tej sprawie na złoteprzeboje.pl. Na naszych stronach internetowych możecie do zabawy dołączyć. Zapraszam gorąco. Teraz Cukero i Paul Young w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Nie dokazuj, nie dokazuj, Marek Grechuta. No tylko w Radiu Złote Przeboje największe hity lat 80. i 90., ale jak słyszycie, czasami zapuszczamy się również w inne bardzo ciekawe dekady. No powiem szczerze, nie mogę się doczekać tego, co będzie się działo po 14. U Jerzego, dzień dobry.
1: Dzień dobry. No będziemy się wpisywać w, że tak powiem, te propozycje Marka Grechuty. Gdyby kózka nie skakała, to by nudne życie miała. Także dokazuj, dokazuj, a co tam się ukaże po 14? To na razie jeszcze jest niespodzianka, ale będzie dobrze.

Blue Hotel i Chris Isaak w Radiu Złote Przeboje, w którym faktycznie za chwilę zajrzymy i do hoteli, nad morze, będziemy sprawdzać kąpieliska i zobaczymy, jak wypadają kontrole sanepidu. O wakacjach w Polsce o 14.00.

0: Poniedziałek 20 lipca, tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
1: Zamknięte kąpieliska, kontrole sanepidu, za chwilę wakacje w kurortach. Politycy PiS domagają się obniżek VAT-u na paliwa. Będzie też radość i smutek po finale piłkarskiego mundialu. Marcin Krzemiński. Burze możliwe na północy kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały na ogół do późnych godzin wieczornych na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu oraz w większości województwa warmińsko-mazurskiego. Dodam, że w nocy i jutro do wczesnego popołudnia nad morzem w pasie od Ustki po wybrzeże może też bardzo mocno wiać, do 80 km na godzinę. Nie najlepsza pogoda wpływa na wypoczynek nad morzem. Na 66 już kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje aktualnie zakaz kąpieli, między innymi ze względu na właśnie silny wiatr, burze i wysokie fale. Kąpać nie można się między innymi w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy też Ustce. Sanepid tymczasem zwiększa liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach. Najczęściej nieprawidłowości dotyczą higieny i złego postępowania z żywnością, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
2: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem, tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
1: W przypadku zauważenia nieprawidłowości można je zgłaszać za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub portalu e-Sanepid. Uwaga, jutro w całej Polsce zawyją syreny. To w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia służb Alarm 26. Akcja rozpocznie się o 7 rano, zakończy o 19. Służby nie ujawniają, o jakiej dokładnie porze będą uruchamiane sygnały. Apelują, żeby podczas ćwiczeń dźwięk syren przyjąć ze spokojem i powstrzymać się od reakcji. Politycy PiS domagają się obniżek podatku VAT na paliwa. Chcą, by Sejm zajął się ich projektem ustawy, która czasowo obniża podatek z 23 do 8% oraz obniżki akcyzy na paliwa. Według Zbigniewa Kuźmiuka, autora projektu, powinien znaleźć się on w porządku obrad jak najszybciej, by z obniżek skorzystali rolnicy.
3: Mamy szczyt prac polowych, trwają żniwa. W tej sytuacji brak reakcji na to, co się dzieje na stacjach paliw, nie ulega wątpliwości, za chwilę będziemy widzieli we wskaźniku inflacji.
1: Rząd wyklucza w bliskiej perspektywie powrót do pakietu osłonowego z powodu trudnej sytuacji budżetowej. Obowiązujący wcześniej przez 3 miesiące pakiet CPN kosztował budżet państwa blisko 5 miliardów złotych. Radość i łzy. Hiszpańscy kibice od wczoraj hucznie świętują zdobycie piłkarskiego Mistrzostwa Świata. Smutek z kolei wśród Argentyńczyków, którzy wczoraj przegrali, a którzy liczyli na obronę mistrzowskiego tytułu.
4: Nie mogę przestać płakać. Nigdy nie sądziłem, że cała nasza kadra trenerska znajdzie się w tym miejscu. Aby kontynuować, potrzeba wielu rzeczy. Przede wszystkim trzeba zacząć od nowa, ponownie zbudować taką drużynę, co będzie bardzo trudne do odtworzenia. A to boli mnie i moją duszę.
1: Mówił, nie mogąc powstrzymać łez, selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni. Dodam, że to były prawdopodobnie ostatnie Mistrzostwa Świata dla megagwiazdy Argentyny, czyli Leo Messiego.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: 19 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Poznaniu, 21 we Wrocławiu, 23 w Rzeszowie. Dzisiaj wszędzie może popadać, a na zachodzie także burze. No słuchajcie, same wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90. Gramy na to jak na lato i to już 20 lipca tak gramy. No, czas nie stoi w miejscu, ale my cofniemy się teraz trochę w czasie do roku 83, do Koszalina, gdzie właśnie wtedy powstaje grupa Mr. Zub. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Lola Abdul w Radiu Złote Przeboje. Miesiąc temu skończyła 64 lata, no więc wszystkiego najlepszego, ale myślę też, że warto Poli Abdul życzyć wszystkiego spokojnego, bo z tym u niej różnie bywało, a to opowiadała, że przeżyła katastrofę lotniczą, która jak się potem okazało w ogóle nie zaszła, a to w 2004 roku spowodowała stłuczkę na autostradzie i oddaliła się z miejsca wypadku. Ta dzisiejsza młodzież, no nic. Wszystkiego najlepszego, Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje.

0: to promocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu poszukamy sposobu na rodzinne spędzenie wakacji.
1: Podpowiemy, co zrobić, by dzieci nie spędziły całych wakacji z telefonem w dłoni.
2: Doradzimy, jak latem zachęcić najmłodszych do czytania i pisania.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

Christopher Cross w Radiu Złote Przeboje. Może całemu światu niewiele to mówi, ale dla nas w Polsce wyjątkowo smakowita jest to ciekawostka. Mianowicie fakt, że pan Cross tak naprawdę nazywa się Christopher Geppert. No ale w tym wypadku zbieżność nazwisk z panią Edytą jest zupełnie przypadkowa. Gram wam na to jak na lato. Teraz Faruk Bulsara. Tutaj nazwisko oryginalne tego pana.

can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Uptown Girl w Radiu Złote Przeboje i Billy Joel w swojej najbardziej figlarnej, romantycznej części natury i w wesołym Złotym Przeboju, chociaż dodać by należało, że nie zawsze bywało u niego wesoło. Wspominał, że w wieku 21 lat po rozpadzie zespołu i odejściu dziewczyny próbował popełnić samobójstwo, pijąc pastę do mebli. Przekonał się wtedy, jak wspominał, że pasta do polerowania mebli nie zabija, tylko bardzo szkodzi. Niemniej jednak po tym incydencie zgłosił się do szpitala z powodu depresji, co później wspominał jako wspaniałe doświadczenie, bo widział ludzi z o wiele poważniejszymi problemami i nauczył się nie użalać nad sobą.

I tak pięknie gramy na to jak na lato i te największe przeboje lat 80. i 90. Po 15 grać będziemy również punktualnie o 15 wiadomości, a w nich znamy prawdopodobną przyczynę masowego zatrucia pokarmowego w Toruniu i w okolicach. Co nią jest, usłyszycie za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie, 20 lipca w kalendarzach, a na naszej antenie teraz wiadomości.
3: Zatrucie pokarmowe w Toruniu i okolicach, są nowe informacje. Wielka Brytania ma nowego premiera, 7 w ciągu 10 lat, a w Polsce prezydent liderem zaufania. Marcin Krzemiński. To prawdopodobnie pracownik firmy cateringowej odpowiada za masowe zatrucie pokarmowe w Toruniu i okolicznych gminach. 67 osób miało lub nadal ma objawy zakażenia bakterią salmonelli. To dzieci ze żłobka w Toruniu, Łysomicach, przedszkola w Grębocinie oraz podopieczni domu seniora w Toruniu. W szpitalu jest jedna osoba dorosła i troje dzieci. Agnieszka Wynarska.
4: Bakterie salmonelli wykryto u jednego z pracowników firmy cateringowej, który został już odsunięty od pracy, mówi Łukasz Betański z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
5: Bakterie są wydalane skałem osoby chorej lub bezobjawowego nosiciela. Do zakażenia może dojść wskutek niedokładnego mycia rąk po skorzystaniu z toalety i przeniesieniu bakterii na przygotowywane posiłki lub bezpośrednio na inną osobę.
4: Zakażenie bakteriami salmonella powoduje ostrą biegunkę, wymioty i gorączkę. Zazwyczaj objawy utrzymują się przez kilka dni i ustępują samoistnie, ale zakażenie może być niebezpieczne dla małych dzieci oraz osób starszych. Nosicielem bakterii nie jest się przez całe życie. U większości osób jest ona wydalana z organizmu w ciągu kilku tygodni.
3: Mieszkaniec powiatu wrocławskiego odpowie za groźby wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji. Krzysztof D. miał w sieci umieszczać wpisy, w których groził Marcinowi Kierwińskiemu i jego rodzinie. Trafił już do aresztu. Podczas przeszukania policjanci znaleźli również w jego mieszkaniu narkotyki i maczetę. Za kierowanie groźb pozbawienia życia mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia, a za przestępstwo narkotykowe do 10. Kolejarze zakończyli wymianę uszkodzonych podkładów na odcinku linii kolejowej w pobliżu Wierchomli, gdzie w piątek wykoleił się pociąg towarowy. Niektóre z jego wagonów wpadły do przepływającej obok rzeki Poprad. Obecnie robotnicy uzupełniają tłuczeń i wymieniają szyny. Prace mają się zakończyć w nocy, co oznacza, że jutro wróci ruch pociągów pasażerskich i towarowych na odcinku Nowy Sącz - Krynica Zdrój. Okoliczności wykolejenia pociągu wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Andy Burnham został 59. premierem Wielkiej Brytanii, potwierdził Pałac Buckingham. Po krótkiej rozmowie z królem Karolem III Burnham uzyskał zgodę na utworzenie rządu. Jeszcze dziś ma ogłosić nominację na ministrów. Jest 7. premierem królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. A w Polsce prezydent Karol Nawrocki liderem rankingu zaufania dla polityków. Jak wynika z sondażu CBOS, ufa mu 55% badanych. Na kolejnych miejscach rankingu plasują się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Najwięcej, po 6 punktów procentowych, stracili w tym miesiącu premier Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Piłkarze Jagiellonii Białystok w 3. rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy zmierzą się z utytułowanym szkockim klubem Rangers FC. Losowanie par tej fazy rozgrywek odbyło się dziś w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie. Jaga podejmie szkocki zespół w Białymstoku 6 sierpnia, a rewanż zagra na wyjeździe 13.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Ochmurny i deszczowy poniedziałek w całej Polsce, na zachodzie zwłaszcza, i to tutaj mogą pojawić się burze. Na zachodzie też najchłodniej, 19 stopni w Poznaniu, 21 we Wrocławiu. Najcieplej na Podkarpaciu, w Rzeszowie, do 24 stopni. Naprawdę fantastyczny, wakacyjny zestaw nagród złotoprzebojowych podróżników będę miał dla Was w zabawie palcem po mapie, ale spokojnie, za chwilę powiem Wam dokładnie, co zrobić, żeby go wygrać. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Tymczasem ruszamy w drogę z Pointer Sisters.

Uważam, że muzyka jest najwspanialszą platformą dla intelektualnych myśli, mówiła Annie Lennox, i za to właśnie ją bardzo lubię, bo ma takie podejście, które mi bardzo odpowiada, szczerze powiedziawszy. Zwłaszcza biorąc pierwszy przykład z brzegu, na przykład właśnie Marcina Rozynka, który zaśpiewa w radiu Złote Przeboje, a zaśpiewa z myślą o tych, którzy urlop od dzisiaj mają niestety już za sobą. Jednak możemy się uśmiechnąć, bo jak usłyszymy za chwilę, to co najlepsze jeszcze przed nami. Pouczę intelektualnie tekst tej piosenki i niech się ktoś z panem Marcinem, ze mną albo przede wszystkim z panią Eni nie zgodzi. No.

Niewiele jest już, szczerze powiedziawszy, koncertów, które marzą mi się jakoś szczególnie, ale fakt, że Lionel Richie, którego słuchaliśmy w Radiu Złote Przeboje, koncertuje aktualnie z grupą Earth, Wind & Fire, no gdzieś tam jednak w środku czułą strunę we mnie porusza. Enigma, czyli same największe gwiazdy na scenie Radia Złote Przeboje, no bo gram wam na to jak na lato.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przewoje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przewoje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja.

Do Francji wybraliśmy się z wybitnym duetem Maggie Reilly i Mike Oldfield, a piosenka To France to jest właśnie niezły przykład, żeby zaprosić Was na muzyczno-geograficzną zabawę z nagrodami. Zabawa nazywa się Palcem po mapie. W każdą środę wakacji na naszej antenie zestawy przebojowego podróżnika, czyli butelka filtrująca, poduszka podróżna i torba płócienna do wygrania, no są właśnie za odgadywanie piosenek dotyczących konkretnego miejsca na mapie. Gramy w środę, a szczegóły już teraz czekają na Was na złoteprzeboje.pl.

To oczywiście Shakira w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 16 tylko sprawdzone wiadomości. Uwaga, wybierający się w Tatry, będziemy mówić o remontach dwóch popularnych szlaków. Mówić będziemy o 16.

0: Tu Radio Złote Przeboje, jest poniedziałek, 20 lipca. Posłuchajmy wiadomości.
1: Jak poprawić służbę zdrowia? O tym jutro na posiedzeniu rządu. Potem policyjny pościg za nastolatkami na motocyklach krosowych. Zajrzymy też w Tatry, tam remonty dwóch popularnych szlaków. Marcin Krzemiński. Na jutrzejszym posiedzeniu rządu ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić projekty rozporządzeń i ustaw, które mają poprawić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o wynagradzanie i warunki zatrudniania lekarzy. Treść części z nich jest już znana, bo dokumenty pojawiają się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Jeden z najnowszych to projekt rozporządzenia dotyczący obowiązku przekazywania NFZ-owi przez szpitale godzinowo grafików lekarzy, bo dzięki takiemu rozwiązaniu fundusz będzie mógł wyśledzić i ukrócić przypadki pobierania wynagrodzenia za pracę w różnych placówkach jednocześnie, czyli tak zwanego dublowania dyżurów. Jeśli zaś chodzi o projekty ustaw, w skrócie rzecz ujmując, jeden ma dotyczyć wprowadzenia limitu stawki godzinowej do 240 zł brutto, a drugi obowiązku pracowania na przynajmniej pół etatu w jednym szpitalu. A na tym nie koniec, przekonuje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
3: To jest tylko i wyłącznie element pracy nad olbrzymią reformą, bo reforma ochrony zdrowia to jest olbrzymia reforma.
2: A każdy z koalicjantów, jak zauważa polityk, ma na nią swoje pomysły.
1: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zapowiada kolejne zmiany w programie Czyste Powietrze. Według urzędników wielu Polaków rezygnuje ze złożenia wniosku przez konieczność opłacenia audytu energetycznego domu. Rozwiązaniem tego problemu ma być bon energetyczny, który pokryje całość lub część kosztów audytu, mówi wiceprezes funduszu Robert Gajda.
4: W tym wypadku wszystko jest uzależnione od tego, jaka będzie cena na rynku, bo też sobie zdajemy sprawę, że jeżeli zapewniamy pewną kwotę, to zawsze jednak rynek to wykorzystuje i podnosi kwoty swoich usług. My zamierzamy dać do kwoty 1500 zł maksymalnie brutto na dany bon dla danego beneficjenta.
1: Bon energetyczny ma zostać wprowadzony pod koniec tego roku. Dwaj 15-latkowie uciekali przed policją na motocyklach krosowych. Jeździli daleko od swoich domów bez uprawnień i w nieprzeznaczonym do tego miejscu na terenie gminy Olsztynek. O sprawie policję powiadomili okoliczni mieszkańcy. Obu nieletnim motocyklistom nie udało się uciec przed odpowiedzialnością. Jednego zatrzymano po krótkim pościgu, drugiego w domu. Obojgiem zajmie się teraz sąd rodzinny. Sąd w Londynie z kolei zdecydował, że brytyjsko-polski youtuber Stu zostanie wydany Polsce. Informują o tym brytyjskie media. Polska domagała się ekstradycji mężczyzny w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Według polskiego nakazu aresztowania youtuberowi grozi do 12 lat więzienia. Rozpoczęły się remonty dwóch popularnych szlaków wysokogórskich w Tatrach. Na szlaku z hali gąsienicowej na Zawrat wymieniane są stare łańcuchy, a w pobliżu buli pod rysami naprawiane stopnie, które uszkodziła lawina skalna. Szlaki nie są zamknięte, ale można się spodziewać chwilowych utrudnień.
5: Wykonawca będzie wymieniał fragment łańcucha i na ten czas zatrzyma ruch turystyczny na około 15 minut. Następnie przepuści ludzi i przejdzie do kolejnego fragmentu.
1: Mówiła Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prace na szlaku na Zawrat potrwają 2 dni, na rysach 2 tygodnie.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
7: Urszula Miszczak, zapraszam. Na początek trochę ruchu. Dziś bezpłatne zajęcia z pilatesu w Parku Wiecha w Warszawie. To propozycja dla każdego bez względu na wiek i kondycję. Początek o 18:00. Zabierzcie ze sobą matę. Także dzisiaj kino pod gwiazdami w ogrodzie Muzeum Manga w Krakowie. Zostanie wyświetlony najnowszy film zdobywcy Oscara Paolo Sorrentino, La Grazia, z Tonim Servillo w roli głównej. Porusza temat godności, starości, miłości i odpowiedzialności politycznej. Początek seansu o 21:15. A w Tarnowie można wybrać się na wycieczkę po mieście Złotym Meleksem. Wycieczki są codziennie, ruszają z rynku, pierwsza o godzinie 10:00, każda trwa około 75 minut. W trakcie przejazdu odtwarzane jest nagranie lektora opowiadającego o mijanych zabytkach i ciekawych miejscach. Są też krótkie kursy po starówce dla najmłodszych. Wycieczki są bezpłatne.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
0: W Szczecinie 17, w Poznaniu 18 stopni, maksymalnie we Wrocławiu 21, a w Rzeszowie do 24 stopni. Wszędzie może popadać, na zachodzie najbardziej, na zachodzie również burze. zemsta faraona, czyli zatrucia na wakacjach zagranicznych. Kilka mitów na ten temat, jak radzić sobie skutecznie, kiedy nas dopadnie. Ta przypadłość powiem o 16.30 w wakacyjnym programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, witajcie w poniedziałek.

Wpadliśmy na pomysł stworzenia Too Shy w mieszkaniu Nika. Kawałek miał refren, który wydał mi się uroczy, opowiadał Chris Hamill w wywiadzie dla Guardiana. A mój znajomy biznesmen zainwestował 10 tysięcy funtów w nowy sprzęt dla nas, taki jaki miało Depeche Mode. To odmieniło nasze brzmienie. Wspominał. No, jest co wspominać. Największe przeboje lat 80. i 90., a skoro tak, to The Course może, co? No czemu nie?

0: Cała ta promocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja.

0: wspaniała Bonnie Tyler u nas w Radiu Złote Przeboje. Nic się nie zmienia, śpiewała, śpiewa i śpiewać będzie. A teraz jak co dzień o tej porze przez całe wakacje...
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Podróże, letnie szaleństwo, plażowanie nad morzem czy grillowanie z przyjaciółmi. Problemy trawienne w wakacje mogą szybko pokrzyżować nam plany, a co trzeci turysta doświadcza takich właśnie problemów. Podstawą profilaktyki jest regularne mycie rąk i przestrzeganie zasad higieny. Infekcje jelitowe są wywoływane przez bakterie, wirusy, pasożyty. Lód w napojach, jedzenie uliczne, woda z kranu, nieumyte owoce. Wszystkie te czynniki mogą powodować biegun, nudności lub wymioty. Najbezpieczniej jest pić wodę butelkowaną lub przegotowaną, nawet używać jej do mycia zębów oraz regularnie spożywać lekkostrawne i odpowiednio ugotowane posiłki. Ugotuj osobiście, obierz osobiście albo w ogóle nie jedz. To podstawowa zasada podróżowania. Podczas wakacji powinniśmy również zastanowić się, czy na pewno próbować wszystkich oferowanych dań. Potrawy, do których przyzwyczajeni są miejscowi w egzotycznych miejscach, mogą nie odpowiadać naszym organizmom.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Nieprzyjazne nie tylko do wypoczywania, ale i też do jazdy. Pogoda na północy. Tam możliwe dziś gwałtowne burze, ulewy, grad, a w nocy nad samym morzem nawet silny wiatr. Pogodnie i ciepło tylko na Podkarpaciu, gdzie z kolei właśnie zakończyły się utrudnienia po zderzeniu dwóch osobówek w pobliżu Jasła na Krajowej 73. Ranne zostały dwie osoby. Jedźcie ostrożnie.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

Chrisem Normanem Suzy 4, która na dwa koncerty wpadła do nas pod koniec kwietnia. Trzymajmy kciuki, żeby wpadła znowu jak najszybciej. A teraz John Lennon. Ja nie wiem, czy wiecie, ale był zafascynowany liczbą 9. Urodził się 9 października. Jego syn Sean urodził się 9 października. I chociaż John zginął 8 grudnia 1980 roku w Nowym Jorku, różnica czasu oznaczała, że w jego rodzinnym mieście w Wielkiej Brytanii był już 9 grudnia.

Za twoje zdrowie Mała i Urszula w Radiu Złote Przeboje, w którym niestety będziemy rozważać kwestię 8 zł za litr benzyny. A o tym, że takie prawdopodobieństwo jest coraz bliższe, powiemy w wiadomościach o 17.00.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu poszukamy sposobu na rodzinne spędzenie wakacji.
1: Podpowiemy, co zrobić, by dzieci nie spędziły całych wakacji z telefonem w dłoni.
2: Doradzimy, jak latem zachęcić najmłodszych do czytania i pisania.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje w poniedziałek, 20 lipca, pora na wiadomości.
4: Litr benzyny za 8 zł to coraz bardziej realne. W pogodzie z kolei burzy i silny wiatr, powiemy gdzie. Będzie też o szóstce, która sporo zaoszczędziła, drukując kody kreskowe. Marcin Krzemiński. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na cenach na stacjach paliw. Już teraz trzeba sięgnąć głębiej do kieszeni, a będzie jeszcze drożej. Jak sugerują analitycy, podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia, a cena 98 może skoczyć aż do 8,20 zł. Błażej Kulesza.
5: Sytuację jak na razie wykorzystuje opozycja, strasząc cenami.
6: To są paragony grozy.
5: Mówi Przemysław Czarnek, kandydat na premiera.
6: Paragon, który otrzymałem przed chwileczką, 300 zł, przy benzynie 7,29.
5: To jeszcze nie czas na kolejną rządową interwencję, mówi Ryszard Petru z Centrum.
7: Gdyby to znowu było 130-140 na baryłkę dolarów, można by rozważyć taki program punktowo.
5: Ceny ropy po weekendzie przekroczyły na giełdzie $90 za baryłkę i na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
8: Obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
5: A to oznacza, że benzyna po 8 zł to coraz bardziej realny scenariusz.
4: Burze nadal możliwe na północy kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na ogół do późnych godzin wieczornych na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu oraz w większości województwa warmińsko-mazurskiego. Z kolei w nocy i jutro do wczesnego popołudnia nad morzem w pasie od Ustki po wybrzeże może też bardzo mocno wiać. Do 80 km na godzinę. Premier Donald Tusk pogratulował Andy'emu Burnhamowi objęcia urzędu premiera Wielkiej Brytanii. Jak podkreślił, Polska i Wielka Brytania to bliscy przyjaciele i sojusznicy, zatem z niecierpliwością oczekuje współpracy z Burnhamem na rzecz bezpieczniejszej i silniejszej Europy. Burnham jest 7. szefem rządu Królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. Aż 11 zarzutów oszustwa usłyszała kobieta z Kościana w Wielkopolsce, która oszukiwała na kasie samoobsługowej. Grozi jej nawet 8 lat więzienia. 50-latka dopuściła się serii oszustw w supermarketach, używając własnych kodów kreskowych, mówi Jarosław Lemański z policji w Kościanie.
9: Jak ustalili policjanci, kobieta wcześniej drukowała kody kreskowe należące do tanich produktów, a następnie podczas zakupu wybierała droższe produkty, naklejając na nie wcześniej przygotowane naklejki. Przy kasach samoobsługowych skanowała podmienione kody, dzięki temu płaciła kwotę odpowiadającą cenie znacznie tańszego produktu.
4: Kobieta w ten sposób robiła zakupy przez 3 miesiące i zaoszczędziła 800 zł. Teraz o jej losie zadecyduje sąd. Ważna informacja dla kawoszy. Picie do 5 filiżanek kawy dziennie jest bezpieczne dla większości dorosłych i może wiązać się z niższym ryzykiem niektórych chorób układu krążenia. Wynika z analizy przeprowadzonej przez American Heart Association. Wskazana jest natomiast ostrożność w przypadku napojów energetycznych, które mogą zawierać znacznie większe dawki kofeiny. Mogą one szkodzić sercu i generalnie lepiej ich po prostu unikać.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Cała Polska dzisiaj pochmurna i deszczowa. Im bardziej na zachód, tym większa szansa na burze. W Poznaniu najchłodniej 19 stopni, 21 we Wrocławiu. Najcieplej na południowym wschodzie, w Rzeszowie, w Przemyślu około 24 stopni. Chociaż tekst tej piosenki jest przewrotny, tym razem potraktujcie go proszę dosłownie. Mamy poniedziałek, Jerzy Telesiński, witam was serdecznie. W związku z tym w Radiu Złote Przeboje życzę wam szczególnie słodkiego, miłego życia.

okrutne lato, Ace of Base. No mam nadzieję, że to lato 2026 jest okrutne tylko w piosence, a tak w ogóle to leci wam nie najgorzej. Jeśli jednak macie jakieś obiekcje, to polecam Radio Złote Przeboje i największe przeboje lat 80. i 90. I uwaga, zasuwam z klasy.

bardzo dobre recenzje zbiera film dokumentalny Boy George and Culture Club w reżyserii Alison Elwood. Film miał swoją amerykańską premierę 9 czerwca. Produkcja zadebiutowała równolegle w kinach i w serwisach streamingowych. A jak tylko pojawi się oficjalna polska data premiery, dam wam o tym znać w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, zostajemy w kinie. Przynajmniej muzycznie. No.

0: Kaucja promocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja.
1: Złote Przeboje w drodze.
5: Śmiertelny wypadek i blokada na krajowej dziesiątce w pobliżu Nieraza w Zachodniopomorskiem. Jedna osoba zginęła tam w zderzeniu auta osobowego z ciężarówką. Z kolei na autostradzie A1 między węzłami Kowal i Kutno Północ zablokowany prawy pas w stronę Łodzi. To po tym, jak w pobliżu Strzelec Kujawskich zderzyły się dwie osobówki. W tym przypadku na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

0: White Dove i Skorpionsi w Radiu Złote Przeboje. No Skorpionsi to dobrze trafiłem, bo lubisz Wojtek Bawiarczyk.
1: Uwielbiam szczególnie ten...
0: Właśnie. Są z nami specjaliści od muzyki, czyli Wojtek Bawiarczyk. Co po 18?
1: Oj, będzie mnóstwo gości, mnóstwo polskich dźwięków na pewno się pojawi. Są takie koncerty, które gwiazdy pamiętają do dzisiaj, które odbyły się, no powiedzmy nawet 30 lat temu. I o takim występie i o takim koncercie tuż po 18 opowie wam Janusz Panasewicz.

Ach, bez końca mogę słuchać ich muzyki. To Fleetwood Mac, a my gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje do takich niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po informacjach sportowych, które w Radiu Złote Przeboje punktualnie o 18.

0: 18 na zegarach, a to jest dobry moment na to, żeby wspólnie rozpocząć ten letni wieczór ze złotymi przebojami, a na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
1: Sport w 30 sekund.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Mundial się skończył, więc czas na kwalifikacje europejskich pucharów. Lech, jeśli upora się w drugiej rundzie z Orhus, w trzeciej zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji między Sabah Baku a Kups Paloseura, o czym zdecydowało losowanie w siedzibie UEFA. Ponadto Górnik, jeśli wygra z Fenerbahce, to w trzeciej rundzie trafi albo na Sturm Graz, albo na Heart of Midlothian. Natomiast piłkarze Jagiellonii w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy zmierzą się z Rangersami. Belgijska Federacja Piłkarska nie przedłużyła kontraktu z Rudim Garcia. Czerwone Diabły pod jego kierunkiem dotarły do ćwierćfinału Mundialu.
1: Pogoda.
0: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na północy i w centrum. Jutro na pewno parasole przydadzą się mieszkańcom Polski północnej i południowej. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej w okolicach Opola. Tam termometry pokażą nawet do 23. To już minuta po godzinie 18. No mam nadzieję, że większość z Was pracę ma już dawno za sobą, no to teraz tylko i wyłącznie relaks przy największym.

najpiękniejszych i najpiękniejszych kawałkach lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut z aktorem i muzykiem Pawłem Małaszyńskim porozmawiam o tremie, która może dopaść każdego z nas. A na dobry początek już teraz Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność.

0: Przyjemnie buja ten numer w poniedziałkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. To Trisha McNeil, prawie 8 minut po godzinie 18. Trema to coś, co może nas dopaść każdego dnia. Dopada również i artystów. Także ostatnio miałem wielką przyjemność porozmawiania z Pawłem Małaszyńskim. Zapytałem go, czy po tylu latach na scenie ma jeszcze tremę.
1: Tremę mam wszędzie, zawsze. Bez względu na to, czy gram 452 koncert z Kocisami, czy gram 622 spektakl Berka w teatrze, czy wchodzę przed kamerę, to zawsze mówię, że pierwsze dwa dni w ogóle moje na planie zdjęciowym to jest do wyrzucenia. I najchętniej to kończąc film czy serial, o teraz dopiero bym zaczął to kręcić, bo teraz wiem, jakbym to zrobił, bo potem najczęściej się wstydzę. Więc, no ale nic, trudno. Więc trama ta zawsze jest, która zaraz szybko mija, tak samo jak w teatrze i na koncercie, to sam zawsze mówię, pierwszy utwór i już jedziemy, dokładamy do pieca. Podobnie jest w teatrze, wychodzę, pierwsze dwie minuty, ten oddech taki przyspieszony trochę, taki dobra, teraz będzie dobrze. Wiesz, dlatego, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. To jest, wiesz, w ogóle przedziwna sytuacja, bo bycie w teatrze jest w ogóle i na koncercie jest takim przerażającym też uczuciem, bo każdy koncert i każdy spektakl teatralny jest zupełnie czymś innym, jest innym doświadczeniem. Dzisiaj nie wiadomo, co się wydarzy, wiesz. I są pewne ramy, tak, w teatrze, ale czasami te ramy, wiesz, potrafią też się załamywać, tak, i nie wiadomo, jak zareaguje dzisiaj publiczność, albo ile osób będzie na koncercie, wiesz, jak nas przyjmą, nie, i tak dalej, więc no zawsze jest trema. Wiesz, to jest też dobre, bo napędza, wiesz, cały czas cię trzyma w gotowości, wiesz, jesteś w blokach startowych, a to chyba dobrze.
0: To teraz piosenka, która mam nadzieję w ten poniedziałkowy wieczór zrelaksuje nas wszystkich, a ten numer to jest tak delikatny jak piórko. Terence Trent D'Arby już teraz w Radiu Złote Przeboje, a my gramy na to jak na lato.

0: Ta artysta, który z wykształcenia jest piekarzem, cukiernikiem, a karierę muzyczną zaczynał od miksowania muzyki w lokalnych dyskotekach w Szwajcarii, to DJ Bobo w radiu Złote Przeboje. To już prawie 18 minut po godzinie 18. Niektóre polskie czy też zagraniczne gwiazdy swoją karierę muzyczną zaczynały od programów typu Talent Show. To posłuchajcie, jak po latach udział w programie Szansa na Sukces wspomina Ania Byszkoni.
1: Tak, to była taka przygoda po drodze. Ja bardzo chciałam zobaczyć ten program przede wszystkim od kuchni. Chciałam poznać nowych ludzi i rzeczywiście to mi się udało. Zaśpiewałam Długość Dźwięku Samotności, wygrałam ten program i nie byłam świadoma, jak bardzo mi to pomogło. Teraz już właśnie patrząc jako troszkę mądrzejsza i dojrzalsza artystka, wiem, że otworzyło mi to wiele drzwi. Poznałam właśnie wielu ludzi, którzy później pomagali mi na drodze artystycznej. Więc to nie była tak do końca tylko jednorazowa przygoda.
0: A już teraz w poniedziałkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje piosenka, która, przyznam wam się szczerze, chodziła za mną dzisiaj od samego rana. To jest taka piosenka, która ma w sobie tyle energii, że spokojnie możecie przy niej doładować swoje smartfony. To George Harrison już teraz w Radiu Złote Przeboje.

To jeden ze słynnej czwórki z Liverpoolu, George Harrison w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lata, to już za moment zrobi nam się tanecznie, a to wszystko za sprawą Glory Gaynor, zatem zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja.
1: Złote Przeboje w drodze.
2: Do końca dnia w całym kraju przelotny deszcz. Tak samo będzie też wieczorem i w nocy, a to oznacza momentami trudne warunki do jazdy. A jak jeździ się teraz? Radzę omijać autostradę A1. Chodzi o jej kujawsko-pomorski odcinek Kowal-Kutno-Północ. W pobliżu miejscowości Strzelce Kujawskie po zderzeniu dwóch samochodów zablokowany jest wolny pas w kierunku Łodzi.
1: Twoje radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Królowa dyskotekowych parkietów lat 70. i 80. Gloria Gaynor, poniedziałkowy wieczór w radiu. Złote przeboje za 26 minut. Będzie 19. Są takie koncerty, które gwiazdy pamiętają do dziś. Niedawno Janusz Panasewicz z zespołu Lady Punk powiedział mi o takim właśnie koncercie.
1: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone totalnie cała sala. I mówimy, no i co w tym takiego wesołego? A dyrektor mówi, właśnie 30 razy pisałem do władz miasta, żeby zrobili remont. Straszyłem ich, zaproszę Lady Punk. No to se zapraszaj, zaproszę Lady Punk. Nie chcieli mu remontować i remont miał jakby za free.
0: Zastanawiam się tylko, czy te ławki łamały się. Być może także i przy tej piosence. Lady Punk, zostawcie Titanica, a my w radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

0: artysta, który w latach 80. i 90. na Wyspach Brytyjskich bardzo mocno promował muzykę reggae, to Maxi Priest w radiu Złote Przeboje. Skoro lato i wakacje w pełni, to także czas podróży, czas wyjazdów. Niedawno Anita Lipińska opowiadała nam pewną historię swojej podróży na cudowną wyspę Hydra. To była podróż śladami Leonarda Cohena.
1: Na pewno była to bardzo ważna podróż dla mnie. Faktem, że dotarłam na tę wyspę w czasie, kiedy ona była zupełnie nieznana polskim turystom takim zapalnikiem do tego wypadu, też dość spontanicznego, mimo że wtedy już miałam dziecko i w teorii nie powinnam sobie pozwalać na takie wyjazdy, a na tydzień zniknęłam z domu tropić ślady Cohena po przeczytaniu jego cudownej biografii i dowiedziałam się, że on spędził na tej wyspie wiele lat, że tam powstawały piosenki, które znam z jego płyt i kocham całym sercem, więc byłam zaintrygowana, co ten człowiek zobaczył w tym miejscu i zdecydowanie poczułam, co zobaczył i ta wyspa była magiczna o tyle i pozostała nią do dziś dnia, bo tam nie ma w ogóle ruchu ulicznego, nie ma samochodów, nie ma nawet motocykli, tam jest zakaz ruchu, nie ma gdzie, nie ma dróg, można się jedynie poruszać piechotą bądź przy użyciu osiołka. Niektórzy mają konie, ale to są wyjątki. I dlatego ta wyspa zachowała swój charakter nienaruszony i swoje piękno do dziś dnia, tylko teraz jest tam mnóstwo turystów, bo przez lata ostatnie bywałam na tej wyspie. Co więcej, wzięłam ślub na niej nawet, na plaży, jednej z hydryjskich plaż.
0: To jeśli nie macie pomysłów na wakacje, to być może wyspa Hydra w Grecji będzie idealnym miejscem także do spędzenia kilku chwil na świeżym powietrzu. A w Radiu Złote Przeboje teraz jedna z moich ulubionych miłosnych piosenek. To będzie taka siła miłości już teraz w Radiu Złote Przeboje. Jennifer Rush.

O tej porze i Natalia Kukulska. Do tych największych kawałków lat 80. i 90. powrócimy tuż po informacjach sportowych, które w Radiu Złoto Przeboje punktualnie o 19:00. Bądźcie z nami.

0: Wakacyjny wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 19, a już teraz sprawdzamy dla Was, co słychać w świecie sportu.
1: Sport w 30 sekund.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Mistrzowie świata wrócili do kraju. Samolot z hiszpańskimi piłkarzami wylądował na lotnisku w Madrycie po 14.30, a w stolicy trwa wielka fiesta. Jej kulminacja planowana jest na 21, kiedy autobus z piłkarzami La Furia Roja ma dojechać na Plaza de Cibeles. Hiszpania w finale mundialu pokonała Argentynę 1-0. Słynny angielski piłkarz i trener Kevin Keegan zmarł na raka w wieku 75 lat. Keegan był jednym z najlepszych napastników swojego pokolenia. Z Liverpoolem w 1977 roku wygrał Puchar Europy. Był też dwukrotnym laureatem Złotej Piłki.
1: Pogoda.
0: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu na północy i w centrum. Jutro sporo słońca na zachodzie, gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej jutro nad samym morzem. Tam termometry pokażą zaledwie do 17 stopni. Najcieplej w okolicach Opola, Wrocławia i Poznania do 23. To już minuta po godzinie 19. Wojtek Babiarczyk, z wielką przyjemnością i radością zapraszam Was na tą kolejną godzinę pełną gwiazd Radia Złote Przeboje, a już za kilka minut między innymi z Urszulą wspominać będziemy idoli, którymi zachwycała się w młodości, a z Grzegorzem Skawińskim wspominać będziemy te pierwsze koncerty zespołu Kombi za oceanem. A na dobry początek piosenka trochę o nas, bo trochę o radiu, czyli Radio Gaga w Radio Złote Przeboje. No i przed Wami Queen. We'll be right back.

0: za każdym razem, kiedy słucham tej piosenki, mam takie wrażenie, że unoszę się tak kilka milimetrów nad ziemią. Norweska formacja AHA w Radiu Złote Przeboje. Obecnie panowie odpoczywają, każdy z nich zajmuje się swoimi solowymi projektami. Wspólnej płyty póki co na razie nie planują. A my gramy na to jak na lato w poniedziałkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 19, a my wieczorami z naszymi gwiazdami uwielbiamy wspominać ich młodość. No to ostatnio miałem wielką przyjemność porozmawiania z Urszulą. Zapytałem ją o to, czy pamięta jeszcze, jakich zespołów, jakie gwiazdy słuchała wieczorami, leżąc na przykład na łóżku.
1: Wcześniej to była na przykład rodzima Budka Suflera. Chodziłam na ich koncerty i byłam ich fanką. Ale pamiętam te napisy zespołów, nazwy na torbach, które nosiliśmy na ramionach, takie jakby elektrycy nosili takie torby z takiej świńskiej skóry i tam się wypisywało długopisami na różne nazwy, Deep Purple na przykład, Uriah Heep i ten człowiek, który miał takie wielkie afro, nie Hendrix, ale o T-Rex właśnie, tego typu historie, a potem oczywiście to Zielone Jabłuszko, pamiętam płytę i Beatlesi. A przez większą część mojego dorosłego życia chyba jednak Steven Tyler z Aerosmith.
0: To teraz w Radiu Złote Przeboje zespół, który w latach 90. szokował nie tylko swoją muzyką, ale także ubiorem. Dajcie głośniej radio, bo w waszych głośnikach już teraz lata 90. i zespół Army of Lovers. Obsession.

Żej Kolorowo i Ewa Bem, która, słuchajcie, wcale nie planowała kariery wokalnej. To jej starszy brat, podobno Aleksander Bem, niemal siłą zaciągnął ją do grupy bluesowej Stodoła w 69 roku, co całkowicie zmieniło jej plany na przyszłość. Tu Radio Złote Przeboje w poniedziałkowy wieczór. Teraz za 11 minut będzie 20. To pora na ikonę muzyki dance lat 90., który zrodził się za naszą zachodnią granicą, a ten numer pojawił się latem 95 roku i błyskawicznie najpierw podbił Europę, a później także Stany Zjednoczone. Przed wami Fun Factory.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja.
2: To już 20 na zegarach. Wakacyjny wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboja. Już za kilka minut niezwykła historia artysty, który pod koniec lat 80. wyjechał do Londynu, gdzie pracował na zmywaku, no i gdzie chciał dorobić sobie po prostu na nowy sprzęt muzyczny. To będzie spotkanie z Muńkiem Staszczykiem zespołu Tilaf. Na to spotkanie gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje.

0: razu w muzyce.
1: Dzisiejsza historia zaczyna się dawno, dawno temu, bo zespół Tea Love liczy sobie już ponad 40 lat. Ale Monik Staszczyk za każdym razem powtarza, że z upływem czasu nie ma absolutnie żadnego problemu.
2: Rzeczywiście, no, jak grasz długo, to się to na twoją korzyść obraca, bo najpierw jesteś zespołem undergroundowym, potem mówią, fajnie gracie, potem mówią, no, Tea Love to już taki stabilny zespół, a potem mówią, legenda, nie? I to jest takie, no wiesz, jak grasz długo, to ten czas pracuje na swoją korzyść. Oczywiście nie możesz się tak lenić, no, trzeba nagrywać płyty nowe, nie?

0: czuję się.
1: I jak to zwykle bywa w przypadku zespołów, które są na muzycznej scenie od kilku dekad, na pewno w karierze pomogła ciężka praca, na pewno pomógł talent, ale też i odrobina szczęścia. Zresztą Muniek Staszczyk twierdzi, że trafili po prostu w dobry czas.
2: Tak, trafiliśmy w dobry czas, ponieważ jak dzisiaj patrzę, to radia wtedy były zupełnie, no, startowały te stacje komercyjne, w ogóle grały, już na pewno wiadomo, nie było badań, nie było tych playlist i generalnie pamiętam, że nawet kolega z Anglii przyjechał, Angol, do mnie w 92 roku, facet, który, no, znał się na muzie i w ogóle lubił ostrzejszą muzę, pamiętam, wtedy słuchał, bo mieszkał po prostu, miał dziewczynę tutaj, Polkę z Warszawy, i tam u niej imprezowaliśmy, często się sobie stację zmieniał, mówi Ziggy, mówi, jakie wy tu macie dobre, no i słyszałem Iggy Popa, słyszałem Ramones, mówi, w Anglii to, mówi, to tylko tam w tych audycjach tego słynnego Johna Peela, mówi, w BBC coś tam, ale generalnie radio gra shit, mówi, to jest naprawdę słaba rzecz, mówi, świetną tu muzykę grają u was.
1: I pod tym względem akurat niewiele się zmieniło, trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Ale wracając do głównego bohatera dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce, zespół Tilaf ma wyjątkowy talent do pisania piosenek, które są chętnie grane przez stacje radiowe.
2: To jest dla nas komplement. Wiesz, jakbyś to powiedzieć, zawsze lubiłem muzykę szorstką, nie wiem, rhythm and bluesa, punka, hard rocka brudnego, nie wiem, w ogóle lubię muzykę szorstką, natomiast zawsze ceniłem single i piosenki, znaczy, i trafiłem też oczywiście na fajnych kolegów, z którymi można było te piosenki pisać, bo czy w starym składzie, tam grupowo żeśmy to robili, czy to był Andrzej Zęczewski, potem to był Janek Benedek, czy mówię głównie o gitarzystach, czy Perkos, czy obecny skład. No, udało nam się przez te lata wylansować sporo singli, hitów, i to, co mówisz o stacjach, to jest komplement, bo nic tak nie żyje w pamięci ludzi jak radio. Gdyby radio nas nie grało, no to ta pamięć, wiesz, wiadomo, jest jeszcze internet, ale my jesteśmy zespołem radiowym. Rzeczywiście tych piosenek jest dużo. To jest wielki, wielki dar, że wiadomo, że my też z tego żyjemy, ale oprócz tego, jak masz sporo singli, nie wiem, sporo utworów, które wchodzą do tak zwanego katalogu, no to wiesz, następne pokolenia cię poznają, nie?

0: dla mnie czas. Unik Staszczyk i zespół T-Love dzisiaj w naszym stającym klubie pewnego razu w muzyce. Zespół T-Love pierwsze kroki na muzycznej scenie stawiał ponad 40 lat temu. I jak to zwykle bywa, początki były trudne, pod względem finansowym zwłaszcza.
1: Od 82 do 92 do płyty King, która była takim przełomem, że przyszedł pan wydawca z torbą pieniędzy, bo to były takie czasy dzikie, westernowe. Nie było jeszcze, że tak powiem, przedstawiciel zachodnich firm płytowych. I to był... 10 lat zespół pracował nad tym, żeby po prostu, żeby nad swoją, nie byliśmy już tutaj na pewno nikim, mieliśmy pozycję pewną, że nas szanowano, natomiast to się nie przekładało na zarobki. W tym czasie, kiedy ty nas poznałeś, to właśnie było to przebicie się do szerszej, no nie masy, może do mainstreamu.
0: I faktycznie niektórzy dzisiejsi fani zapominają, że zespół T-Love nieco starszym fanom może się kojarzyć z Jarocinem.
1: W 83 T-Love Alternative zadebiutował w Jarocinie. Jarocin miał wtedy ogromną rangę. To było 20 tysięcy ludzi, wtedy to był rekord. Jak na tamte czasy, to jedyny taki festiwal w Europie Wschodniej, które pokolenia się na nim wychowały. Ja też się czuję zespołem jakoś tam jarocińskim. Walter Chełstowski, szef Jarocina, na nas w jakiś tam sposób postawił. Nigdy nie wygraliśmy tego Jarocina, nie byliśmy w jakiejś na przykład pierwszej piątce, natomiast potem nas zaczął zapraszać, widział potencjał i nasze kawałki zaczęliśmy wydawać własnym sumptem na kasetach. Sami je podziemnie robiliśmy. Generalnie to nie były wydawnictwa po prostu legalne, ale nikt nas nie ścigał, bo wtedy komuna i ubecja miała w ogóle inne zadania, ścigali politycznych i muzyka była gdzieś tam na boku, chociaż potem się pojawili w Jarocinie funkcjonariusze. I te dwie kasety, które sami zrobiliśmy, Nasz Bubelon, Chamy idą, to było zupełnie pierwsi byliśmy w tym, w takim chałupniczej produkcji. Te kawałki gdzieś, że tak powiem, pod strzechy trafiły bez radia. To było ciekawe, tak jak naprawdę w punk rocku.

0: Kupę moich kolegów dzisiaj, no nie wiem, znanych ludzi, nie wiem, na przykład pisarz, kolega mój Krzysiek Warga, który po prostu pomówi, że tutaj w Warszawie w liceum on chodził do Paksu, że się te koncerty Tilawu Kultu były z remontu na kasetach, ludzie no, w liceach mieli i tak się rozpoczęła nasza droga. Natomiast to tak jak zwierzę, jak kula śniegowa, no nie, w życiu bym wtedy nie pomyślał, wiesz, że będę na scenie, ale pamiętajmy o tym, że w tamtych czasach rock w ogóle był młodszą dużo muzyką niż dzisiaj i dzisiaj no bohaterowie moi, których nie wiem, lubię, Stonesi czy Dylan, jeszcze kilku tych starych rock'n'rollowców czy kilku bluesmenów, no większe jest przyzwolenie na granie ci starsi dają, czy Paul McCartney, czy Bruce Springsteen, jest jeszcze wielu takich.
1: I wiele też muzycznych opowieści przed nami jeszcze. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj Monik Staszczyk i zespół Tilawu.
2: Pewnego razu w muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj głównym bohaterem Pewnego razu w muzyce jest zespół, który na muzycznej scenie jest już ponad 4 dekady. Zespół Tilaw. Niektóre piosenki powstały w zupełnie innej rzeczywistości. Choćby utwór, który znamy chyba wszyscy doskonale.

0: Utwór Warszawa, napisana zresztą w Londynie. O dziwo na emigracji w czasach innych niż dzisiaj, kiedy nie było dziennie 6-7 samolotów i w ogóle trzeba było tam, generalnie bardzo trudno było się dostać do Wielkiej Brytanii, pracować na czarno. Pytania w ambasadzie, nie byliśmy w żadnej Unii, ani nie byliśmy, były kłopoty z paszportem i tak dalej. I tam w roku 89 napisałem piosenkę, właściwie tekst, który potem, wracając do Polski, już tutaj mieszkając na Żoliborzu warszawskim, zespół Tilaw się jakby reaktywował ze mną, tylko jedynym starym, ze starej ekipy, już zupełnie z nowymi muzykami, już z Sydneyem na bębnach i z Jankiem Benetkiem na gitarze i z Nazimem za chwilę później na basie, który przyszedł do nas zespołu Chłopcy z Placu Broni świętej pamięci Bogusia Łyszkiewicza i Sztywnego Palu Azji wcześniej. Nazim pochodzi z Krzanowa, już się przeprowadził do Warszawy wtedy. I to był ten moment, kiedy ty i pewnie wielu innych ludzi, którzy bardziej, że tak powiem, masowo, w sensie tam, nie wiem, świadomościowo, radiowo, bo poznali zespół, ponieważ wtedy znała nas mniejsza, wąska grupa, weszliśmy do mainstreamu. To był ten moment i wtedy zaczęliśmy grać koncerty. To też nie było tak od razu, ale pierwsza połowa lat 90. to były pierwsze zarobione takie pieniądze z muzyki, które można powiedzieć, że zacząłem żyć z muzyki.
1: O pierwszych zarobionych na muzyce większych pieniądzach na pewno jeszcze będzie dzisiaj odrobinę. Tym bardziej, że zostały one zarobione w bardzo niezwykłych okolicznościach. No ale jeżeli chodzi o czasy obecne, to sytuacja finansowa, jeżeli ją porównamy do początków, zmieniła się diametralnie.
0: Tilaw jest zespołem, który ma naprawdę dużo zamówień koncertowych i gramy dla bardzo różnej publiki, bo możemy zagrać dla studentów, możemy zagrać dla korpo, możemy zagrać dla dzieciaków i dla ludzi w moim wieku, no generalnie jeszcze starszych, więc to jest fajne. I zapracował zespół na tą pozycję, myślę, a generalnie my się staramy dawać dobre koncerty, bo wiesz, koncert to jest nasz taki podstawowy żywioł, nie? I czy to jest mała miejscowość, czy to jest Polska, czy to jest Londyn, czy zagranica, wiesz, gdziekolwiek, czy to jest naprawdę Warszawa, czy miejscowość, wiesz, dużo mniejsza, nie ma takiego rankingu. Staramy się grać zawsze dobrze. Oczywiście różnie bywało, ale nie było takiego lata, pamiętam, ani roku, żeby zespół miał problemy z zamówieniami koncertowymi, więc ludzie nas chcą na koncertach.

0: A jeżeli chodzi o niezapomniane koncerty, to kiedyś rozmawialiśmy na ten temat z Monikiem Staszczykiem. No i okazało się, że sam Monik Staszczyk ma taki jeden koncert, który będzie pamiętał pewnie do końca życia.
1: Takie jest odczucie, że tak powiem, totalnego orgazmu, kiedy pierwszy raz w życiu zobaczyłem Rolling Stones. No to był rok 90 i to był jeszcze oryginalny skład. Ostatnia trasa w składzie oryginalnym w Berlinie. Koncert to jeszcze pierwsze takie, że tak powiem, lata. Pierwsze jakby powiew wolności w Polsce, nowy klimat. Pojechaliśmy z załogą na koncert do Berlina. Nagle stoję na tym stadionie w Berlinie, 100 tysięcy ludzi. Bo to były takie, że tak powiem, pierwsze takie, no po prostu kontakty z dużymi koncertami. Jeszcze w Polsce tego typu zespoły nie grywały. Pamiętam, jak po prostu stoimy na tym stadionie i nagle zaczyna się Start Me Up i ja mówię, ja jestem na Rolling Stones.
0: I takich podróży niezwykłych, zarówno w przestrzeni, jak i w czasie, na pewno dzisiaj nie zabraknie. Monik Staszczyk, zespół Tilaw, to główny bohater dzisiejszego wydania Pewnego razu w muzyce. A propos podróży w czasie, to Monik Staszczyk przyznał, że każda dekada, jeżeli chodzi o historię zespołu, była niezwykła.
2: No jest tak, lata 80. to był taki moment, gdzie zespół uzyskał coś, czego się kupić nie da, tak zwaną wiarygodność i popularność nie masową, tylko rozpoznawalność raczej. I wtedy w pewnych kręgach, tutaj nie wiem, w większych miastach, w klubach studenckich, bądź w tych miejscach takich jak w Warszawie był Remont, czy Hybrydy, gdzie było, się zbierała załoga punkowa, nowofalowa. Byliśmy w tej drugiej fali polskiej nowej fali, jak to się mówi, Tilaw. To nie była pierwsza fala, która, wiesz, kryzys, brygada kryzys, Tilt. Potem byliśmy, i to była taka popularność, no, niezwiązana z masową, nie? I to w latach 80. oczywiście zespół pojawił się już na liście przebojów Niedźwieckiego. Pierwsza piosenka w roku 86, co już mi się wydawało pewnego rodzaju nie tyle zdradą, tylko wtedy człon Alternative poszedł w zapomnienie. Stwierdziłem, że już jesteśmy nie Alternative, jak nas gra duże państwowe radio. To był taki pierwszy moment, że poczułem zmianę, ale to się wiązało na przykład z pieniędzmi i z tak zwanym statusem, że żarzyłem z tego żyć.
0: No właśnie, czy Monik Staszczyk przed laty wyobrażał sobie swoją przyszłość właśnie tak, że będzie żył z muzyki? No i jak to się ma do twierdzenia przed laty, że nie można ufać 30-latkom? Jak na to patrzy po latach facet dojrzały?
2: Ja się nie czuję w tym momencie, że to już jest jakiś wiek w ogóle, który nie pasuje do muzyki rockowej, bo to bzdura jest. Jak mnie pytasz o to, czy ja myślałem, to w ogóle nie myślałem. Myślałem, że jak nagram płytę jakąś, na przykład singiel w tą presie albo już długogrającą, to będzie jakiś szczyt, wiesz. A potem to się, wiesz, z tej muzyki, twojej pasji robi powoli. Zawód się dopiero zrobił w latach 90. Całe lata 80. żeśmy tak przebimbali bez kasy, ale żeśmy się otarli o te wszystkie małe kluby, jakieś tam studenckie, wiesz. Poznawaliśmy życie, ludzi, życie, wiesz, że tak powiem, używki też i wszystko. I uczyliśmy się też grać, bo zespół nie miał żadnej podstawy, wiesz, muzycznej, ani w mojej rodzinie. Właściwie nikt grać specjalnie nie umiał. No i żeśmy to odrabiali, tą lekcję, którą chyba Johnny Rotten, Sex Pistols, powiedział: punk rock, co to jest punk rock? Zrób to sam, zrób to dobrze. My nie graliśmy czystego punk rocka, natomiast z tej filozofii wyszliśmy.
0: Monik Staszczyk, nasza historia jeszcze się nie kończy. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj Monik Staszczyk w roli głównej.
3: Pewnego razu w muzyce.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w głównej roli artysta, bez którego trudno sobie wyobrazić ostatnie 4 dekady polskiej muzyki. Muniek Staszczyk. Muniek Staszczyk, którego podróż na szczyt zaczęła się od miasta Częstochowa.
2: Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem.
3: No tak, mieszkałem, Częstochowa jest moim rodzinnym miastem. Do dziś tam mieszkają moi przyjaciele. Właściwie tu od kilku pokoleń jesteśmy tam zadomowieni. Moja rodzina pochodzi z Częstochowy. Ja też się urodziłem. W wieku 19 lat wyemigrowałem do Warszawy na studia i zostałem tutaj. Natomiast związki moje z Częstochową są cały czas żywe. Bardzo kocham to miasto. Kocham dwa miasta, bo Warszawa jest moim drugim domem. Że tak powiem, rodzina już tutaj jest. Moja żona jest z Żoliborza, z Warszawy. Generalnie tak stoję w rozkroku, natomiast absolutnie jestem częstochowianinem. Mieszkającym w Warszawie. Większość część życia spędziłem jak do tej pory w Warszawie, natomiast Częstochowa to jest tylko 200 kilometrów, więc to nie jest problem.
1: I pewnie gdyby nie Częstochowa, to nigdy nie poznalibyśmy piosenki Czwarte Liceum Ogólnokształcące.
3: No to jest w centrum miasta, zupełnie jakby sercu miasta. Sercem miasta są Aleje Najświętszej Marii Panny. To są te miejsce, najstarsza ulica, gdzie ciągną pielgrzymki, ale nie tylko. Taka główna ulica, deptak w zasadzie Częstochowy. W trzeciej alei jest szkoła Henryka Sienkiewicza, czwarte liceum, jedno ze starszych w mieście, z tradycjami, że tak powiem, długimi jeszcze z czasów carskich, tam w ogóle wiek XIX. Strajk był nawet szkolny w 1905 roku. Stare liceum, które było połączone kiedyś tam z kościołem generalnie. Te mury stoją w zasadzie do dziś. Jest trochę dobudowanych nowych murów.

0: Częstochowa, Warszawa, ale co ciekawe również Kraków jest na liście ulubionych miast Monika Staszczyka.
1: Ja lubię Kraków. Znaczy ja w ogóle nie mam takich antagonizmów tam, żeby w ogóle ja Polskę znam na wylot i ja lubię miasta, wiele miast i różnych i wschód i zachód. Natomiast tutaj mówię, no zadomowiłem się i generalnie, no można powiedzieć, mieszkam tu też sporo, widziałem zmian, transformacji klimatów, zmiennej architektury, różnych, teraz jest jeszcze innym miastem, bo przecież w moich czasach, jak ja tu przyjąłem w 82 roku, to nie było takie miasto, gdzie naprawdę jest napływ z całego kraju, jak do Londynu, Paryża, bo stolica, zawsze więcej jest pracy, takich rzeczy, to był głęboki, znaczy PRL, to już był taki dziwny właśnie stan wojenny, czas dziwny, kreatywny czas, ale Warszawa była mocno stalinowska, wtedy nie było takich tych wszystkich plomb Manhattanu, nie było wieżowców, biurowców. No więc sobie tak obserwuję, mieszkając tutaj w różnych miejscach, bo mieszkałem najpierw na Grochowie, potem na Mokotowie, na Ochocie, mieszkałem na Szczęśliwicach, w wielu miejscach mieszkałem.

0: Miałem pewne związki, to znaczy moja rodzina, bo tak, mój tata miał najlepszego przyjaciela, pana Zbyszka świętej pamięci, który parę lat temu odszedł z tego świata. To był jego najlepszy przyjaciel z czasów dzieciństwa, bo historia się tak ułożyła, że wiele warszawskich rodzin powstańczych po prostu, że tak powiem, upadku powstania, gdzie miasto było po prostu, że tak powiem, Warszawa była po prostu jednym wielkim gruzem, emigrowało, no jakoś tak się stało, że osiedlali się w Częstochowie na przeczekanie. I mój tata po prostu jeździł często do Warszawy, ja jako gówniarz z nim jeździłem. Warszawa mi się jakoś tam no, wydawała taka duża, ale podobała mi się. Natomiast drugi powód to mój wujek, Celestyn Dzięciołowski, który grał w latach 50. w Legii. Po prostu i to w drużynie z Kazimierzem Górskim. Górski nie był zbyt dobrym piłkarzem, ale wiadomo, był doskonałym trenerem i grał z legendą w 53. Krótko, stąd poszedł do wojska, wzięli go normalnie do Legii. I trzecia sprawa to historia, która to miasto strasznie zgwałciła. Po latach później napisałem o tym piosenkę i duży szacunek mój do tego miasta, jakiś taki związek emocjonalny miałem po prostu z sytuacją związanym po prostu, nie wiem, właśnie z komunizmem, z Hitlerem i Stalinem, z tym, co się stało z tym miastem i generalnie i z charakterem, jak tak zwanymi jajami tego miasta, duszą. Więc Warszawa gdzieś była bliska, ja tu się nigdy źle nie czułem, Warszawa mnie dobrze przyjęła, ja nie byłem przytłoczony, jak wielu ludzi, co przyjeżdża, narzeka, że tu się źle czują. Ja jestem w ogóle miejski szczur, ja się w mieście większym niż Częstochowa czułem dobrze. Był taki mały dylemat, bo mój przyjaciel Słoniu, Jacek Wudecki, też niestety nie żyjący już, pierwszy perkusista T-Love, byliśmy jak po prostu bracia i on chciał, żebym ja z nim poszedł na studia do Krakowa, w sensie no, na inną uczelnię, bo się kumplowaliśmy. No jakoś tam na tym ujocie mi to nie podpasowało, taki był klimat, do góry mieli nosy wszyscy i po prostu na UW było fajnie i zostałem tutaj.
1: A skoro już w tej opowieści wątki piłkarskie nam się pojawiły, no to wiadomo, nie od dzisiaj, Muniek Staszczyk jest kibicem.
0: No wiadomo, no Legia i ten. Tak naprawdę gdzieś tam miałem zawsze sympatię do piłki angielskiej, która już teraz nie jest angielska do końca, ale nie, jakoś tam Manchester United to był taki klub, który gdzieś tam sercem lubiłem, bez jakiegoś tam mega fajstwa, to te dwa.

0: Ale co ciekawe, od pewnego czasu z tym kibicowaniem bywa bardzo różnie.
1: Jestem na odwyku piłkarskim od Euro po prostu. Mówiąc krótko, śledzę jednym okiem, tak jak poczynania polskich polityków. Nie wchodzę z taką emocją jak kiedyś, ponieważ no wielokrotnie złamano mi serce. Już trochę tak ostrożnie podchodzę do tego, ale nie chcę już nic złego o tych chłopakach mówić. Jest jak jest. Jednym okiem patrzę na to.
2: Bez pudła!
3: Pewnego razu w muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje artysta, bez którego trudno sobie wyobrazić ostatnie 4 dekady polskiej muzyki. Zespół Tilaf i Muniek Staszczyk. A propos czasu, to zespół zaczynał, gdy świat wyglądał zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o technologię. Swego rodzaju tradycjonalistą jest również sam Muniek Staszczyk.
2: Nie to, że w ogóle to krytykuję, bo to pomaga, można wszystko sprawdzić. Ja w ogóle jakoś na świat mnie nie pociąga, bo jestem po prostu taki nastawiony na kontakty w realu. Korzystam z netu, wiadomo, każdy korzysta, bo przecież musimy tam coś, pomaga nam to w wielu sprawach, ale w ogóle, nie działa to na mnie generalnie. I w ogóle gadżety, nie wiem, w ogóle, ja wiem, że to się zmienia, nie nadążają nad tym ludzie. Jest wielu facetów, nie tylko babek też, w różnym wieku to chyba nie ma wpływu na wiek. Wiek nie jest, jakby, wiesz, dowodem na to, kto co lubi. No ja gadżetów nie, ja po prostu moim takim, wiesz, nałogiem to jest kupowanie płyt i winyli i CD. To też jest, tak powiem, staromodne, bo przecież ludzie słuchają inaczej muzyki. Na to wydaję mnóstwo kasy, natomiast ciuchy czy generalnie te rzeczy kompletnie, wiesz, ja nawet nie wiem, wiesz, do niedawna nie wiedziałem, co to jest tablet, nie? Po prostu trochę jestem zacofany,
3: Nie wiem, czy mam płakać, czy mam się śmiać, gazety piszą, coś zaczęło się dziać, na dzielnicy tak jak zawsze, panuje nuda.
1: Jak Muniek Staszczyk i zespół Tilaf odnajdują się w branży, która jest też coraz bardziej cyfrowa?
2: Są artyści, którzy mają dużo wejść cyfrowych. My mamy tak średnio, bo nie jesteśmy jakiś mega klika, zespół mega, że nas klikają strasznie. Nie, tak bardzo źle nie jest, ale w porównaniu do hip-hopu, czy inna generacja co innego, wiesz, po prostu używa, nie? I są artyści, którzy sprzedają normalne, tradycyjne nośniki. My tak mamy, podobno słynna piosenkarka Adele, która nie była przecież jakąś starszą panią, tylko dosyć młodą dziewczyną, też podobno większość nie na klikaniu się opierała, tylko na sprzedaży płyt. Tak słyszałem od ludzi, że tak powiem, z branży muzycznej, którzy się znają na tych wszystkich nakładach i sprzedaży. Więc różnie bywa. Nie krytykujmy żadnej z dróg. Każda droga jest dobra, jak ktoś tworzy fajne rzeczy. I jak ktoś chce się podpierać tylko internetem, byłem na wystawie w Londynie, w multimedialnej poświęconej twórczości Bowiego i byłem po prostu zachwycony. To był kompletny świat, właśnie bym powiedział, wirtualny. Oczywiście plus z gadżetami starych rzeczy z jego kolekcji, jego strojami, jego gitarami, saksofonami generalnie, ale było w sposób nowoczesny zrobiona wystawa wspaniale. Także ja nie jestem że technika to B, tylko mnie ten... Ja się wolę umówić z koleżanką czy z kumplem, muszę się umówić, jak to się mówi, twarzą w twarz, Mnie ta informacja, wymiana tego typu nie zaspokaja, Wiesz, ugotowałem zupę pomidorową i puszczam to na fejsa, nie?
3: O

0: tak swoją drogą, no to podejrzewam, że gdyby Monik Staszczyk stał się gorącym fanem wrzucania wszelkich swoich aktywności na Facebooka, no to mogłoby być bardzo ciekawie. Również ze względu na jego muzyczne znajomości. Na przykład z panami z zespołu Ladybug.
1: Janek jest w ogóle przecudownym kompanem do rozmowy i do różnych takich sytuacji towarzyskich. No ma takie swoje odloty, że tak powiem, w stylu basen w kształcie gitary. Pamiętam, że kiedyś mi opowiadał, że w swoim domu, nie wiem, być może już to ma, będzie miał basen w kształcie gitary. Ja mówię, Janek, po co ci to? No bo jest fajnie, rozumiesz. No i w ogóle lubię chłopaków z Ladybug. Gdzieś tam prywatnie mówię o Januszu i Janku. To są strasznie tacy po prostu poważnie, taki w pozytywnym sensie zabawny duet dla mnie. Fajnie się z nimi spędza czas, traktuję ich jak kumpli raczej. Mam sentyment jakoś tak do nich i nawet graliśmy w takim w programie jednym, to chyba było w tym. Familiada była na rzecz charytatywna, gdzieś tam z Karol Strasburger, to jest prawy mainstreamowy program. Walczyliśmy z nimi na punkty, wygraliśmy, co było strasznie śmieszne, ale cel był tam na dom dziecka, także to było tam w ogóle pół żartem. Myśmy się po prostu lali z tego, że z Ladybug walczymy, tutaj na jakieś takie pytania dziwne. Naprawdę nie śledzę tak dokładnie, że tak powiem, ich wszystkich płyt muzycznie, to po prostu nie jestem jakimś tam mega fanem, natomiast mam szacunek do tych wszystkich fajnych kawałków, które wszyscy znają i lubię, wydaje mi się, że oni się uzupełniają. Janek się z tym, z Januszem uzupełniają i Janek jest po prostu takim po prostu naprawdę zabawnym, fajnym facetem, nie śmiesznym, że głupkowa to zabawnym, tylko zabawnym po prostu old rockerem. Pamiętam, jak graliśmy w Ameryce pierwszy raz w 1994 roku, a Janek już tam w ogóle buty i w ogóle nie tylko zjadł samego siebie w tych chicagowskich klimatach. Idziemy do hotelu i nagle Janek jakimś takim Cadillaciem podjeżdża tam oczywiście z kierowcą i tak: chłopaki, cześć!
2: Normalnie stary w każdym klubie.
0: Być może niektórzy dojdą do wniosku, że zespół Tilaf i Ladybug mieli przed laty sporo wspólnego ze sobą, jeżeli chodzi o różnego rodzaju imprezowanie. No tak, choć trzeba przyznać, że po latach jest już zdecydowanie grzeczniej.
1: Już Tilaf nie jest takim zespołem, żeby jakieś skandale na siłę robić, ale my się potrafimy raz na jakiś czas normalnie zabawić, jak mężczyźni dorośli po prostu i się napić i pogadać i generalnie nie ma co tam tutaj gadać, że wszystko jest dla ludzi.
0: A jeżeli chodzi o szeroko pojęte trendy w show biznesie, no to nie wszystko się Monikowi obecnie podoba.
1: Jest taki klimat, wiesz, no, liczenie kalorii, dieta, no ja to trochę już chore jest dla mnie, wiesz. Nie jestem takim piękniejszym, ja akurat po prostu w ten sposób nie myślę. To nie jest mój świat, wiesz, świat tych, nie jest to mój świat, wiesz, tych wszystkich reality show, nie?
0: Monik Staszczyk dzisiaj i zespół Tilaf pewnego razu w muzyce. Niedawno 40-lecie, no i biorąc pod uwagę apetyt na życie, apetyt na granie, pewnie ani się obejrzymy, a będziemy świętować półwiecze na scenie.
3: Pewnego razu w muzyce.

wakacyjny wieczór spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 21, a już za kilka minut gościem programu Cała Muzyka będzie zespół, który w latach 90. wylansował przebój W Dzień Gorącego Lata. No i chyba wszystko już jasne. W studiu Radia Złote Przeboje za moment zespół Big Day, zatem bądźcie z nami.

0: Słuchacie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Pora teraz na moich wieczornych gości w studiu, zespół Big Day. Dobry wieczór, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No mogę śmiało użyć tego słowa, że to jest rodzinna formacja. Powiedzcie mi, czy wy pracę przynosicie czasami do domu?
2: Robota jest w domu. Wiesz, my się poznaliśmy parę miesięcy przed zespołem. Zamieszkaliśmy razem, także jakby nie było... Całe nasze dorosłe życie to jest związane z Big Dayem i z nami, także jest to integralna część. Musielibyśmy przeżyć to wszystko jeszcze raz bez Big Daya, żeby wiedzieć, jakby to można było rozgraniczyć. Bo no, to jest.
1: No tak, no jest, oczywiście, że jest i tak być musi. Ja myślę, że wszystkie tego typu związki, pary, które robią jednocześnie to samo gdzieś tam w życiu zawodowym i są parami w życiu osobistym, no nie da się tego po prostu tak jakby zupełnie od tego odciąć. To zawsze się jakoś przenika. To jest i dobre, i niedobre, bo czasem rzeczywiście można wiele rzeczy po prostu w domu przedyskutować i mieć fajniejszy jakiś taki ogląd na to, co się robi. Ale z drugiej strony czasem brak tego odpoczynku po prostu, takiego, że rzeczywiście wchodzisz do domu, zamykasz drzwi i jesteś w domu. A tu niestety czasem tego po prostu nie ma, no i wszystko zależy też tak naprawdę od tego, jak intensywnie w danym momencie pracujemy. Jeżeli to jest na przykład płyta, no to jest jeszcze gorzej, dlatego że my nagrywamy wszystko w domu. Więc już w ogóle jakby nie można uciec od pracy w domu, więc robi się naprawdę gęsto, no ale to są takie momenty raz na jakiś czas i rzeczywiście wtedy jest natężenie wszelkich możliwych emocji, a poza tym wszystko dobrze.
0: To kto u was gotuje, a kto robi zakupy?
1: Razem robimy zakupy.
2: Wszyscy robimy zakupy.
1: wszyscy gotujemy. Wszyscy dwoje robimy wszystko. To znaczy, no tak wiesz, jak to w domu, prawda? Czyli są
2: Ania
1: zawsze...
2: gotuje bardzo dobrze, czego jest dowodem moja tusza.
1: Coraz mniejsza.
2: A ja potrafię gotować znacznie mniej potraw. Ograniczoną ilość.
0: Jajecznicę zrobisz?
2: Wodę potrafię zagotować. Coś tam bym potrafił zrobić. Tak.
0: Słuchajcie, to teraz proponuję zrobić taki przecinek, jeśli chodzi o sprawy prywatne, bo zajmować się będziemy teraz jakże ważnym, waszym wielkim przebojem, a mowa o piosence W dzień gorącego lata. Czy wy macie jakiś taki wielki sentyment do tej piosenki? Bo jak dobrze obliczyłem, to niebawem tej piosence stuknie 30 lat.
1: Wiesz co, ja myślę, że to jest w ogóle bardzo złożony temat, dlatego że trzeba by zacząć od początku, czyli że piosenka weszła na naszą czwartą płytę, była tak naprawdę ostatnią nagrywaną przez nas piosenką na tę płytę, dlatego że zabrakło odrobinę materiału i firma powiedziała nam, żebyśmy jeszcze coś tam dograli, bo tak, troszeczkę
2: moda
1: brakuje.
2: Była
1: moda na długie albumy, więc Marcin wygrzebał jakąś taką właśnie piosenczynę z szuflady, która miała z 50 zwrotek i zaśpiewał mi to kiedyś, pamiętam, razem z gitarą,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak.
1: I stwierdził, słuchaj, no mam coś takiego, no to jest jakaś taka, mówi, taka pioseneczka, taka.
2: Wiedziałem, że w życiu już nie napiszę takiego tekstu, gdyż powstał on, jak miałem 17 lat, a płytę czwartą nagrywaliśmy 10 lat później.
1: Tak.
2: Miałem 27. I już czegoś takiego nie napiszę, to musi takie zostać.
1: Musi takie zostać, ale mieliśmy pomysł, Marcin miał pomysł na trąbki i to był jakby też taki ważny element tej piosenki, która miała mieć bardzo fajny, bogaty aranż mimo swojej takiej prostej konstrukcji. A ponieważ nagrywał nas wtedy Tomek Bonarowski, który jednocześnie miał do czynienia z grą na trąbce. Zatem była okazja przedstawić mu właśnie taką możliwość, że... I on powiedział, oczywiście spróbuję wam to trochę dograć po prostu. I nagrał rzeczywiście te trąbki. Także to była taka sytuacja z tą piosenką, a ona tak naprawdę firma nie stawiała na tę piosenkę w ogóle. Chcieli ją wyemitować, wypuścić być może na jesieni. My z Marcinem się uparliśmy, tak, żeby jednak została wypuszczona w czerwcu, jeśli to jest możliwe.
2: Całe szczęście.
1: Na szczęście się to udało. No i rzeczywiście ona wyszła w czerwcu 97 roku. Natomiast tak naprawdę to ona nie miała takiego zasięgu i takiego przytupu właśnie w 97. Ona się tak naprawdę z roku na rok rozkręcała. I ja mam wrażenie, że to za sprawą i dziennikarzy radiowych wspaniałych, ale również dzięki publiczności, która po prostu lubiła tę piosenkę i bardzo ją jakby niosła ze sobą. I to jest jakby...
2: Kiedyś jak pytałem ludzi, co nie widzą w tej piosence, to oni mówili mi wszyscy, że są szczęśliwi, kiedy jej słuchają. I myślę, że to był taki klucz, bo pomimo całej swojej prostoty Dzisiaj wiem, że to jest fajne dać ludziom coś takiego, żeby oni byli szczęśliwi i zadowoleni słuchając tego, albo żeby przypominały im się same dobre chwile. To jest, no i myślę, że to jest klucz trwałości tego utworu, który no w 97 no już niedługo będzie miał 30 lat bytności radiowej, jeśli tak mogę powiedzieć.
1: W każdym razie chcę powiedzieć tylko, że z takiej małej pioseneczki, która na płycie Iluminacja weszła jako ostatnia, stał się to jakiś totalny gigant, jakiś monster.
2: Nie,
1: po
2: no
1: prostu,
2: to jest monster, jeśli chodzi
1: który
2: o...
1: Który nas tak, nawet właśnie momentami przytłaczał. Był taki moment rzeczywiście, że przytłaczała nas ta piosenka. Wydawało nam się, że przez pryzmat tej jednej piosenki nie można nas oceniać. Że większość ludzi zna tylko tę piosenkę z naszej strony. I oni po prostu często ludzie nie wiedzą, co my jeszcze zrobiliśmy. Co oczywiście nie jest zarzutem, tylko po prostu, no często tak jest właśnie. Że i wtedy w takich sytuacjach my jeszcze jako bardzo młodzi ludzie jakoś tak... Nie, my po prostu buntowaliśmy się, że to tylko to, jej, no to nie można w ogóle tylko przez ten pryzmat nas oceniać. Natomiast dzisiaj, no wiadomo, że to jest piosenka, którą kochamy, uwielbiamy. W ogóle poza tym mamy do niej inny dystans. Robimy ją po prostu z dużą lekkością. No i jest absolutnie czymś wspaniałym, co nam się po prostu przytrafiło w tej całej przygodzie, jaką jest bycie muzykiem.
2: Co ciekawe, na listach przebojów, ci, którzy znali zespół Big Day, to wiedzieli, że w Dzień Gorącego Lata na listach przebojów błądził gdzieś jako nasty, czy tak, tam w dwudziestkach. Nigdy nie był w czołówce list. W czołówce była Przestrzeń, W świetle i we mgle, Mój znak, Nasza przeróbka klęczona, tak, chociażby. Ale Lato? Nie, nigdy. Nie zawalczyło, kiedy weszło w ogóle. Także to, że ten numer się po roku, dwóch zaczął tak rozkręcać bardzo, to nas zaskoczyło nas również, bo słyszeliśmy go wszędzie. W taksówce, w sklepie, w autobusie po prostu i wiedzieliśmy, że osiąga jakąś moc, że jest coś na rzeczy, bo radiowcy nie graliby tego numeru, gdyby nie było odzewu, gdyby ludzie nie chcieli. Wiedzieliśmy to, że to jest wspólny napęd i do dzisiaj to jest, co jest wspaniałe, uważam.
0: Zespół Big Day jest gościem wieczornego programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Do rozmowy powracamy już niebawem, zatem zostańcie z nami.

0: wieczór spędzacie z programem Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Moim i waszym gościem jest dziś zespół Big Day. Słuchajcie, powiedzcie mi, jak waszym zdaniem na przestrzeni tych lat zmienił się w Polsce show biznes? To bardziej chodzi o show, czy bardziej jednak o biznes?
1: No wiesz, przede wszystkim po 2000 myślę, że upadł pewien etos. To nie jest już takie, jak było. Zrobił się bardziej biznes i to nastawienie na biznes, ludzie, którzy wsadzili w to ręce swoje, to nie byli ludzie, którzy byli ludźmi sztuki. Jakiejkolwiek. Czy był to mały rock'n'roll, duży, czy był to punk rock, czy wielki pop, Blicht i Cekiny. Nieważne. W każdym razie to wszystko się zrobiło takie miałkie, cieknące przez palce, mało uchwytne, mało takie, że możesz tego duszą dotknąć. To jest po prostu, pojawia się, znika, bardzo podobne głosy, bardzo podobne realizacje, bardzo podobna konstrukcja utworów, bardzo podobne instrumenty używane. Nie wiem, czasami słyszę nowe zespoły w radio, nowych wykonawców i to jest dość podobne wszystko. Powiedzmy, że co trzeci numer, wydaje mi się, że tu już go słyszałem wtedy, jest coś takiego, że w 90-tych latach, jak robiliśmy zespół, chcieliśmy być inni niż wszyscy, bo był grunge, bo wyglądało to zupełnie inaczej. Wiedzieliśmy, że Big Day, czuliśmy to, że naszym plusem jest to, że jest inaczej niż wszyscy. A teraz mam wrażenie, że wszyscy chcą być jak coś, co wypaliło. Wypaliło komuś, to wszyscy chcą to zrobić to samo. No ale no, taka ich droga. No, jeśli tak chcą, to nie wiem, dziadek mówi, że się mylicie.
0: Zespół Big Day jest gwiazdą programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Słuchajcie, teraz chciałbym powrócić do waszego kolejnego przeboju i piosenka to będzie, która, powiem wam szczerze, już chyba drugie pokolenie prezenterów radiowych przyprawia o mocne bicie serca, żeby nie powiedzieć o zawał, a mowa o piosence Przestrzeń. Tam w tej piosence jest taka kilkusekundowa, krótko mówiąc, dziura, czyli cisza. Powiedzcie mi, skąd był pomysł właśnie na to, żeby w takim przeboju zrobić chwilę ciszy w środku numeru?
1: Do dziś nie wiem, jak sobie pozwoliliśmy na taką długą, bo powinno być o połowę krótsza. Na koncertach robimy połowę krótszą. Tylko że wtedy perkusja taktuje i to jest, no, ludzie klaszczą i jak gdyby to się samo wypełnia. Tam miał być przelot ptaków, taki słyszalny przelot ptaków. Mieliśmy jakieś nagrania wtedy, trzeba pamiętać, że to są lata 90. Nie ma internetu, nie ma takich sampli, które są, za które nie trzeba płacić, które można wykorzystywać, powiedzmy, ktoś poszedł ptaki i nagrywał i to można sobie wziąć, bo on to udostępnił. A nawet i płatnych. Nie było nic, ktoś miał jakąś płytę National Geographic i gdzieś tam pamiętam, Jarek to przyniósł i powiedział, ale my nie możemy tego użyć, bo tu jest napisane, że nie wolno tego użyć bez zezwolenia. I tam miały te ptaki być. Tak sobie po prostu uzdrowaliśmy i została rzeczywiście ta długa przerwa. Wiem, że powinniśmy ją skrócić, ale pamiętam też naszych zaprzyjaźnionych radiowców z tamtego okresu, którzy wyemitowali po raz pierwszy tą piosenkę, bo na premierę miała bodajże...
2: Początek 95.
1: Początek, tak. 1 stycznia.
2: 1 stycznia, tak.
1: I nasz znajomy powiedział, że serce mi zamarło. Myślałem, mówi, zobaczyłem, mówię, jak wszystkie wskaźniki na konsoli opadły.
2: To jest klasyk, tak.
1: I myślałem, że nie ma prądu. Tak, tak,
2: pamiętam, że nawet nas to bawiło w tym momencie.
1: Nas to bawiło, tak.
2: Że właśnie to jest taka śmieszna...
1: Byliśmy szelmami.
2: Taka zabawna historia, nam miało być inaczej, wyszło inaczej i uznaliśmy, no niech tak zostanie. Także, ale rzeczywiście nie jesteś odosobniony. I bardzo wielu dziennikarzy.
1: Teraz jak będziemy remiksować tę piosenkę, więc będzie pauza o połowę krótsza. I tamte, ja te ptaki wynajdę, takie jak trzeba.
2: My te ptaki tam wsadzimy.
1: A jeszcze ładniejsze są teraz nagrane z jakichś sąd kosmicznych odgłosy kosmosu. To jest tak dziwny dźwięk, trochę taki syntezatorowy. I to tak sobie tam
2: dzisiaj,
1: puścić.
2: Dzisiaj to wszystko można.
1: Dzisiaj to można wszystko
2: dzisiaj
1: po
2: to
1: prostu.
2: Wszystko można.
0: To teraz bardzo was proszę, zamykamy oczy, przenosimy się w czasie i ja już zadaję to magiczne pytanie. Co było pierwsze, wy czy zespół?
1: My. My byliśmy pierwsi, a zespół był zaraz chwilę potem. Ania odeszła od zespołu, w którym śpiewała. Ja miałem swój zespół przez ileś lat, gdzie usiłowaliśmy coś z trudem zrobić, nic się nie udało. I kiedyś postanowiliśmy sobie nagrać piosenkę. Zrobiliśmy ją chyba w 3 minuty i nagraliśmy na kasecie. Mhm. Jakieś bębny z automatu, jakiś prosty klawisz i tak jakoś, bo to nie było przecież studia ani wieloślad, czyli trzeba było to na 3-4 sobie zrobić. I nagraliśmy to i zaśpiewaliśmy i Chłopaki, z którymi miałem wtedy próby, którzy później grali w Big Day'u na pierwszych płytach, usłyszeli to i powiedzieli, no to super, no to tak zrobimy po prostu taki, taki zespół, który jeszcze wtedy nie miał nazwy na początku, ale już potem zaraz miał szybko.
0: A pamiętacie tak naprawdę, kto kogo poderwał pierwszy?
1: O, trudno powiedzieć. A przepraszam, bo ja sobie wadę nalałem. Pamiętasz? Ja ciebie. Ja ciebie poderwałem. Tak.
0: Szkoda, że tego nie widzicie. Popatrzyli prawie w oczy sobie i pomyśleli, kurczę, kto takie pytania zadaje teraz?
1: Co tu się dzieje?
0: Słuchajcie, zespół Big Day ostatnio obchodził swoje 30-lecie. Jak patrzycie na te swoje stare fotografie, to co myślicie?
1: Boże, jaki on szczupły
2: dzieciaczki.
1: Był.
2: Dzieciaczki, obłosione dzieciaczki. Obłosione bardzo dzieciaczki. Szczupłe, takie, prawda, naiwne, takie bardzo bezpretensjonalne, w ogóle z takim podejściem bardzo marzycielskim do tego, co mieliśmy zrobić. Także no, dzieciaczki przede wszystkim. Aczkolwiek takie, wiesz, z takim nastawieniem, że to, co robimy, jest fajne, że z lekkością nam to przychodzi, więc chcemy to robić. I z pewnością to wszystko tam jest. I w tych zdjęciach też to widać, moim zdaniem.
1: Tak, my bardzo, bardzo staliśmy w prawdzie i stoimy. Robimy to tak robimy dokładnie, to, jak nam dusza dyktuje.
2: Dokładnie,
1: nie przyklejaliśmy się do niczego. Także tak. To było, nasz wizerunek wtedy był bardzo prawdziwy, później w przestrzeni na srebrno też był prawdziwy, później bardzo kolorowo też był prawdziwy, potem nasze krótsze włosy też to było prawdziwe, tak po prostu było. Tak, tacy byliśmy na co dzień, jacy byliśmy, jakimi nas widziano, jakimi nas widzieli ludzie.
2: Myślę, że to się, że tak zostało do dzisiaj, aczkolwiek z pewnością przez te wszystkie lata, wiesz, no mamy przemyślenia najróżniejsze związane z tym wszystkim, co się wydarzyło i one często nie są wcale miłe ani fajne, bo po drodze oprócz tych wszystkich przyjemnych rzeczy wydarzyło się też dużo nieciekawych, także...
1: No, sporo wampirów się na drodze spotkało, tak, to wiadomo.
2: Co podcina skrzydła, co jednak, wiesz, staje na drodze i nie zawsze można zrobić to, co się naprawdę chce. No, ale tak suma summarum wydaje mi się, że wydarzyło się w naszym życiu bardzo dużo dobrego. Tym bardziej, że tak jak mówię, miało to być sytuacja tymczasowa, przynajmniej z mojej perspektywy, że to będzie jakiś moment, a później się zobaczy, co dalej z tym życiem. Natomiast trwa do dziś i myślę, że że tak naprawdę wydarzyło się też bardzo, bardzo dużo dobrego, za co jestem bardzo wdzięczna, szczęśliwa i myślę, że należy się ogromne podziękowanie też wszystkim naszym fanom, radiowcom, którzy nas grają i lubią. Także za to wszystko oczywiście zawsze dziękujemy.
0: Zespół Big Day jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Do rozmowy powracamy już za moment. Wspominać będziemy także cudowne lata 90. Bądźcie z nami.

0: Wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboja. Gościem programu Cała Muzyka jest dziś zespół Big Day. Powiedzcie mi, czy jak zaczynaliście swoją przygodę z muzyką, to wiązaliście z nią przyszłość? Myśleliście, że właśnie to będzie wasze jedyne źródło dochodu?
1: My w ogóle nie zrobiliśmy tego nigdy dla pieniędzy. Pamiętam tylko, że jak już była płyta i graliśmy pierwsze jakieś większe koncerty, to musiało nam parę osób powiedzieć z zewnątrz: słuchajcie, ale wy macie za to jakieś tam pieniądze. Jakie pieniądze? Jakie pieniądze w ogóle, wiesz?
2: To tak, wszystko czekało do odebrania i tak nikt naprawdę się nie kwapił, żeby się do nas złożyć i powiedzieć: halo, halo.
1: Tak naprawdę nie robiliśmy tego nigdy dla pieniędzy. To wszystko się pojawiło z czasem. To było tak naprawdę głównie po to, żeby stworzyć własny świat muzyczny, żebyśmy mogli się zrealizować, żebyśmy mogli pokazać iluś tam osobom to, co my lubimy robić po prostu jako muzycy. A to, że się coś takiego dalej pojawiło, jak pieniądze właśnie, jak właśnie ten tak zwany show biznes, to jest już jakby dalszy rozdział, kolejny rozdział tego, co się wydarzyło.
0: Jeszcze przed zespołem, jakiej muzyki słuchaliście?
1: Oj, bardzo różnej.
2: Różnej.
1: Bardzo, bardzo.

0: Także takie rzeczy, które po prostu też, no i ten cały Britpop, on był dla nas wtedy naprawdę bardzo kluczowy, czyli Oasis, właśnie Kula Shaker, Stone Roses, który zaczął jakby ten cały nurt.
1: Słuchamy dużo klasyki
0: mnóstwo
1: też.
0: Mnóstwo rzeczy,
1: patrzyłem ostatnio, jakie my płyty mamy w domu, to także prawie całe lub całe dyskografie, to na pewno wiadomo, są Beatlesów, Stonesów, Led Zeppelin, Hendrixa, tak. The Who. Stonesów mówiłem, tak? Mówiłem Stonesów. Davida Bowie. Na przykład Davida Bowie stwierdziłem, Bowie, ostatnio nie mamy ani jednego kompaktu, a mamy chyba 20 płyt analogowych.
0: Winylowych.
1: Ale no mamy. Niektóre, tak jak mówię, niektóre dyskografie udało się zebrać na tak zwanych plackach, a niektóre na srebrnych dyskach. No, ale tego jest dużo. Jest duży przechwyt. R.E.M. też mamy wszystko.
0: Natomiast mam pewien problem już z tym, co się wydarzyło po roku 2000 i dalej. Tam już po prostu czuję, że bardzo mało zespołów czy wykonawców nas do czegokolwiek już inspirowało. Mam wrażenie, że od tamtej pory to wszystko to jest coś, co już gdzieś słyszeliśmy, tylko jakby w innym jakby anturażu muzycznym, czyli są już inne środki, co słychać, inne narzędzia, które można wykorzystywać do robienia muzyki. No i po prostu to jest jakby przetwarzanie w kółko bardzo podobnych melodii, pomysłów muzycznych. Wiesz, no to jest na tej zasadzie. Także mam wrażenie, że po 2000 niewiele już chyba nas zainspirowało.
1: Niewiele.
0: Naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo niewiele.
1: Bardzo niewiele. To przeważnie były już też często zespoły, które jeszcze w latach 90. zaczynały. A tak po 2000 to ja chyba nic dla siebie nie znalazłem, chociaż mogę coś.
0: Były jakieś,
1: skoro nie pamiętam, to nie
0: było,
1: pamiętam.
0: Były oczywiście, ale to nie aż tak, żeby to utkwiło aż tak mocno w głowie, prawda?
2: Zespół Big Day w Radio Złote Przeboje. Słuchajcie, jeśli dziś na przykład zaczynacie swoją muzyczną karierę, to z chęcią skorzystalibyście z programów typu Talent Show?
0: Nie.
1: Bo to nic nie daje. To jest, myślę, że przede wszystkim to jest...
0: Wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim...
1: Reżyseria, nie jak to
0: ale ja myślę, że
1: scenariusz.
0: Tak, ale ja myślę przede wszystkim, że... ja się cieszę z tej drogi, jaka nam była dana, w sensie takim, że nie musieliśmy korzystać, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że są różne drogi do tego, żeby dotrzeć do szerszej publiczności. Jeżeli nie można w taki, jak akurat nam się udało, czyli nie musieliśmy po prostu w żadnym konkursie brać udziału, to zdecydowanie taka droga jest lepsza, bo ten cały stres, to nie wiem, po prostu taka porównywanie się po prostu z tym wszystkim, co się wokół dzieje.
1: No i właśnie, jest jak też, można to porównać, prawda?
0: Potężną presją w ogóle.
1: Czy coś jest lepsze od czegoś, to nie o to chodzi.
0: To jest jakiś rodzaj właśnie wyścigów, który... No, ale ja sobie też zdaję sprawę z tego, że jeżeli to jest droga do tego, żeby móc się pokazać i móc się ujawnić w ogóle z jakimś fajnym talentem, jestem absolutnie na tak, po prostu.
1: No,
0: my nie mieliśmy po prostu na naszej drodze takiej sytuacji, żeby musieć to robić. Udało nam się bez takich właśnie konkursów i jakichś dziwnych wyścigów przedostać po prostu zupełnie w taki sposób jeszcze po staremu po prostu. I ja za to jestem bardzo wdzięczna, że
1: droga
0: było nam to dane właśnie.
1: Tak.
0: Także no my akurat nie, ale to tylko dlatego, tak jak mówię, że nie musieliśmy tego nigdy robić. Być może, gdybyśmy byli zmuszeni się tędy ujawnić, być może coś takiego by nastąpiło, ale nie musieliśmy po prostu.
1: No, ja...
0: I to jest fajne.
1: Szanując twoje zdanie, ja powiem, że osobiście to tak nie lubię konkursów, bo tak nie można ocenić chyba, czy ktoś jest lepszy od kogoś, bo może być tak, że styl nam się podoba bardziej kogoś, albo lubimy bardziej muzykę taką czy inną, ale zawsze jest ktoś na samej górze, kto zdecyduje i to jest, myślę, niemiarodajne tak
0: do końca. Poza tym pytanie, czy jury, które ocenia danego wykonawcę, czy jest na tyle obiektywne
1: i elastyczne i rozeznane we wszystkich gatunkach,
0: że rzeczywiście dobrze trafi, prawda? Że rzeczywiście namaści albo da szansę temu, a nie temu. No po prostu to jest też bardzo niesprawiedliwe, wydaje mi się, bo czasem poprzez jedną piosenkę czy dwie, no naprawdę nie do końca czasem można, wydaje mi się, to dobrze zrobić. Że to jest w ogóle taka metoda niesprawiedliwa.
1: Poza tym wiesz, czego brak? Brak czegoś takiego kontestu, w którym wystąpią ludzie, którzy zaprezentują swoje piosenki. Przeważnie to jest... karaoke, konkurs, prawda? Kto świetnie wykona i rzeczywiście czasami ludzie dysponują świetnym głosem, aparycją, są do przodu, showmanami i tak dalej, ale co potem jest z tym repertuarem? Bardzo często jest tak, że przecież na zwycięzców takich konkursów rzucają się wszyscy, którzy piszą, żeby coś tam im zrobić, ale myślę, że wtedy znowu jest biznes, nie ma show.
2: Zespół Big Day w Radiu Złote Przeboje, już za moment porozmawiamy o sztucznej inteligencji w muzyce.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja.

0: Wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje i programem Cała Muzyka. Razem z nami cały czas w studiu zespół Big Day. Słuchajcie, sztuczna inteligencja już tak naprawdę nie tylko rozpycha się łokciami, ale powiem szczerze, nawet wchodzi oknem, ale tak całkiem na poważnie, czy dla muzyków takich jak wy sztuczna inteligencja to będzie błogosławieństwo, czy bardziej przekleństwo?
1: Myślę, że utwory, które są komponowane, bo to jeszcze widziałem ostatnio pasjonujący wywiad o tym i to naukowcy nie nazywają tego jeszcze właśnie sztuczną inteligencją. To jest dla nas ten skrót. Dlatego, że sztuczna inteligencja wymyślałaby sama, a to jest program komputerowy, który na bazie, którą mu wgrasz, potrafi stworzyć coś podobnego, czyli to nie jest jeszcze jego pomysł. On skleja za pomocą algorytmu to, co słyszy, czyli można zrobić nową piosenkę Beatlesów albo nową piosenkę Stonesów, albo nową piosenkę Big Day'a, bo ktoś wykorzysta nasze głosy. Myślę, że przede wszystkim temat jest do uregulowania. Powoli wiem, że na Zachodzie już jest. My będziemy szybko za Zachodem dreptać, także sądzę, że w ciągu 20 czy 50 lat w Polsce również będzie to uregulowane. I na razie jest to, dla mnie to jest taki koszmarek trochę, kiedy słyszę utwory zrobione przez sztuczną inteligencję. Ja potrafię to odczuć. Niektórzy się tym fascynują. Zupełnie nie wiem dlaczego. Ja słyszę jakby to zrobił ktoś, kto nigdy nie grał na instrumencie, nacisnął guzik. To rzeczywiście się samo zrobi, tak, ale to jest... Nie ma gdzieś tego wątku ludzkiego, który powoduje, że jesteśmy nieobliczalni w pewnych momentach, czyli na przykład pisząc tekst, zakręcimy w takim kierunku, w jakim maszyna czy algorytm nie jest w stanie. Dlatego, że na przykład poczujemy się smutno, albo że zacznie padać deszcz i bębnić o parapet. I w związku z tym następna linijka tekstu będzie inna, niezgodna z algorytmem, który nawet sami sobie byśmy nałożyli. No gdzieś jest serce i dusza, a gdzieś jest po prostu tylko wynik matematycznych działań.
0: Zespół Big Day w Radiu Złote Przeboje. Gdzie wam się najlepiej gra, w hali czy koncerty plenerowe?
2: Wiesz co, ja myślę, że po ostatnich kilku doświadczeniach w halach, myślę, że cudnie jest i w halach,
1: się
2: i w plenerze.
1: Poprawiły po prostu te hale.
2: Bardzo się poprawiły te warunki, bo tak jak tutaj wcześniej już mówiłam, taka siermięga lat 90. to na szczęście już za nami.
0: Albo w remizach strażackich.
1: No wiesz, były często sale, które są kompletnie akustycznie nieprzystosowane. Jakieś lodowiska, jakieś sale sportowe, które, bo teraz nawet jak jest aula sportowa robiona, to ona jest też akustycznie jakoś przygotowywana. Że w razie czego można tam koncert zrobić. A kiedyś to był po prostu jeden wielki huk, co nie dawało komfortu chyba ani publiczności, ani zespołowi, no ale było fajnie, gorąco, podkapał z sufitu
2: nie ma w ogóle,
1: w ogóle.
2: No. Natomiast dzisiaj, tak jak mówię, ponieważ jesteśmy już staruchami, dlatego wolimy takie warunki troszeczkę może bardziej, prawda, pod staruchów, no, czyli po prostu, gdzie jest troszeczkę tak wygodniej, spokojniej, gdzie jest czysta garderoba i można tak jakoś...
1: Ciepło,
2: nie kapie sufitu, tak jak mówi Marcin, i wtedy jest dużo przyjemniej, po prostu się gra muzykę i się obcuje w takiej właśnie sytuacji okołomuzycznej.
0: To teraz słuchajcie, aż boję się zadać to pytanie, bo muzycy jakoś niechętnie na nie odpowiadają, zawsze mówią, że to, co najlepsze, to dopiero przed nami, ale was muszę o to zapytać. Czy macie taką swoją ulubioną piosenkę, którą gdzieś tak z taką mocną energią zawsze gracie na koncercie?
2: Jest takich wiele, ale ja na przykład zawsze, ale to przezawsze, będę wracać do piosenki W świetle i we mgle, bo od tego się po prostu zaczęło absolutnie wszystko.
0: Cudowny numer.
1: 100%.
2: I to jest coś,
1: zaczynamy koncerty od niego,
2: co
1: tylko dało może on nam, nas dobrze nakręca.
2: To właśnie to jest ten kop, może ta piosenka nie jest takim kopem, bo ona jest dość
1: ale gramy
2: ta
1: bardzo
2: rytmika
1: dynamicznie,
2: jest taka, ten puls jest dość spokojny, ale mimo wszystko ona daje mi kopa takiego wewnętrznie, że ja wiem, że to jest ta baza po prostu. To jest taki trzon po prostu, na którym cała ta reszta już została dobudowana. Bo to jest piosenka, która zaczęła wszystko, ona nam dała możliwość przejścia dalej, bo pamiętam jeszcze taki program jak Muzyczna Jedynka. Nie wiem, czy pamiętasz coś takiego, to jest początek lat 90. I to był taki przedziwny konkurs, przewspaniały zresztą, gdzie dziennikarze z różnych miast mieli możliwość właśnie łączenia na żywo i przydzielania punktów właśnie piosenkom, które zostały wykonane tego wieczoru na żywo, prawda, w sali. I pamiętam, że ta piosenka właśnie wtedy dała nam też wejście, dała nam możliwość przejścia dalej. Te pierwsze otwarte drzwi zostały właśnie dzięki tej piosence, bo wygraliśmy po prostu ten konkurs. I to jest coś, co zawsze będzie gdzieś, tak jak mówię, takim trzonem Big Day'a. Absolutnie.
1: Zaczynamy każdy koncert od Świetle i we mgle. Chociaż też paru fanów mówiło, dajcie to później, niech już się rozkręci. Ale on nam daje, przede wszystkim to jest numer na dwa głosy. Nam się świetnie śpiewa go, my się świetnie rozgrzewamy nie tylko fizycznie, ale i mentalnie na koncert tym numerem. I myślę, że tak pozostanie, że on jako otwarcie bramy w ogóle na Big Day'a jest i dla nas jest też szczególnie bardzo, bardzo ważny.
2: Na każdej płycie, wiesz, jest po prostu coś, co zawsze gra w naszych sercach jakoś mocniej, bo to jest oczywiste po prostu. Natomiast ja myślę, że zawsze się jednak mimo wszystko będzie wracać do tego W świetle i we mgle jako do takiego początku, wiesz, absolutnego.
1: Tak jest. Ja mam to samo odczucie. Jak miał tak wybrać jedną, to tak.
0: Za tamtego światła popularności życzę wam na te kolejne lata. A czego wam jeszcze życzyć?
2: Trwania i zdrowia.
1: Żebyśmy mogli
2: żeby
1: dalej
2: się udało,
1: robić.
2: Tak, żeby się udało trwać w tym wszystkim, przechodzić kolejne lata i
1: żeby depresja była mała, żeby wszędzie
2: żeby
1: dobrze się działo,
2: żebyście
1: wszyscy słuchacze byli bogaci i zdrowi.
0: Do tego życzmy sobie wspólnie. Zespół Big Day był moim i waszym gościem w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje.
2: Dziękujemy serdecznie.
1: Pozdrawiamy.